przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku

0: 94,9 FM. Radio.
1: Radio słuchaczy.
0: Jeszcze więcej muzyki.
2: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, punktualnie o godzinie 6. Dzień dobry.
1: Prawie cała Polska objęta jest dziś ostrzeżeniami przed upałami. Prawie cała, z wyjątkiem samej północy kraju, bo tylko tam będzie poniżej 30 stopni. A już od południowych Mazur i Kujaw, dalej na południe, tym goręcej. W centrum 34 stopnie, w górach 36. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego, średniego i trzeciego najwyższego stopnia. To znaczy, że w tych miejscach z pewnością będą ekstremalne upały. A to nie koniec, bo jutro ma być jeszcze goręcej, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
2: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju.
1: Nadchodzące dni to nie tylko upały, ale też burze miejscami z gradem. Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Kolejny taki incydent w ostatnich dniach. Wczoraj przed południem nad Bałtykiem, 60 km od Łeby, polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Przypomnę, w piątek para dyżurnych F-16 przechwyciła rosyjską maszynę 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi tak zwanymi transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać bezpieczeństwu pozostałych samolotów. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy oskarżonego o próbę zabójstwa 30-letniej kobiety. Grozi mu dożywocie. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
4: Poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi, klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
1: Służby nie zdradzają motywów sobotniego ataku. Potwierdzają, że poszkodowana złożyła zeznania. Wczoraj miała opuścić szpital. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem, Adrian Zandberg.
5: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
1: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Wielka metamorfoza w centrum Warszawy. Otwarto dla mieszkańców ulicę Złotą. Zniknęły samochody i tunel, a w ich miejsce pojawiły się nowe drzewa i ławki. To kontynuacja naszego planu, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Zazieleniamy całe ścisłe centrum. Widzicie każdego dnia efekty na placu centralnym, który jest za moimi plecami. Oddajemy ulicę Warszawy w ręce mieszkańców.
1: Na ulicę Złotą wjechać będą mogli tylko mieszkańcy i przedsiębiorcy prowadzący tam działalność.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 18 stopni w Sochaczewie na termometrach. Wiatr do 10 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 32 stopnie. I to słońce zza chmur będzie wychodzić, więc będziemy czuć duchotę i to, że naprawdę jest gorąco. Szansy na opady praktycznie nie ma, natomiast jeśli chodzi o przelotne deszcze i burze, to mogą one pojawić się w drugiej części tygodnia. 39 stopni jutro i to będzie apogeum pogodowe, taki pik temperaturowy, ale 30 zostanie z nami też i w czwartek. W czwartek może popadać do 26 stopni za to w weekend i w dalszej części tygodnia. Kapryśna ta pogoda w te wakacje. Albo przynajmniej nam się tak sierpień rozpoczął po prostu.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 94,9 FM.
3: Dzień dobry lato.
0: 6:05, dzień dobry, witam serdecznie i przytulam wszystkich słuchaczy Radia Sochacze. Fajnie, że jesteście z nami, moi drodzy. Mamy 4 sierpnia, dzisiaj wtorek, a jak wtorek, to mamy Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. Święto, które przypada w środku tygodnia, więc nic się nie wydarzy, natomiast czasami jakby wypadało w weekend albo w piątek, to są tacy, którzy panterę doskonale znają, mówiąc: pantera patrzy, pantera mnie nie widzi, panie kierowniku. No i mgliście potem człowiek pamięta weekend, ale u nas na szczęście jest bezpiecznie i wszystko pod kontrolą. MC Hammer, Jasiek Piwowarczyk, a później między innymi wszystko to, co związane jest z 4 dniem sierpnia, czyli z dzisiejszą datą, to też dla was sprawdzę. Najlepsza muzyka w Radiu Sochaczew na pogodny dzień, a dzisiaj zabiorę was w bardzo fajne, ciepłe i miłe miejsca. You can't touch this.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

No to teraz zabiorę was na Florydę. Tam gorąco i pięknie śpiewają, a oto dowód, czyli Florida Wild Ones i Sia. 13 minut minęło od 6, wysłuchacie Radia Słuchacze. Za moment posłuchacie też o wydarzeniach związanych z 4 dniem sierpnia, czyli kartka z kalendarza w Radiu Słuchacze.

0: go.
1: 20 minut po 6 i tak pięknie Loi nam wyśpiewała utwór Gold. Tu Radio Słuchaczy, moi drodzy, i kalendarium. Dokładnie 4 dzień sierpnia w 1260 roku tego dnia papież Aleksander IV wydał bullę przyznającą prawo organizowania w Gdańsku dorocznych jarmarków świętego Dominika. W 1648 roku kozacy pod wodzą Maksyma Krzywonosa zajęli zamek w Barze podczas powstania chmielnickiego. No i stamtąd wzięło się pewnie powiedzenie, że jak chłop siedzi, to nie chce opuścić baru. W 1770 roku nad brzegiem rzeki Endeavour w Australii kapitan James Cook nadał nazwę kanguru nowo odkrytemu zwierzęciu. W 1881 roku temperatura w Sewilli osiągnęła 50 stopni Celsjusza. Była to prawdopodobnie najwyższa temperatura w historii Hiszpanii i Europy. W 1920 roku założono Śląski Związek Piłki Nożnej, a w 2003 powstał Krajowy Rejestr Długów. W 1818 roku jeszcze poeta Malczewski Antoni, dokładnie jako pierwszy Polak, zdobył Mont Blanc, najwyższy szczyt Alp i Europy. Mamy powody do dumy.
2: Radio Sokarze. Reklama.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

27 minut minęło od godziny 6. Moi drodzy, za moment ukoję wasze poranne, szargane nerwy fantastycznym dźwiękiem, który dzisiaj będzie nam towarzyszył, i porozmawiamy sobie o pięknych miejscach wywołujących fajne wspomnienia, chyba że je odświeżacie regularnie. Ustalimy sobie, że w te miejsca nie jeździ się dla pogody, ale wyłącznie z sentymentu i takiej naturalnej potrzeby bycia blisko z tym, co piękne i związane z naturą. No i chodzi o radość, beztroskę, czasami może o anektowanie kawałka gruntu i zastawienie go parawanem, bo to także motyw tego naszego krajobrazu. O czym dzisiaj porozmawiamy, szczegóły za moment, ale pewnie możecie się domyśleć. Natomiast Anastasia przed nami, Conan Gray między innymi, szczegóły i ten kojący dźwięk już za moment w Radiu Sochaczew.

0: Wsłuchajcie się. Powiem wam, że to jest jeden z moich ulubionych dźwięków chyba. Kojący, zawsze taki odprężający, jeszcze ten zachwyt i bezkres morza. Tak jest, dzisiaj zabiorę was nad morze, dzisiaj porozmawiamy sobie o najpiękniejszych plażach, pięknych miejscach i dobrych rekomendacjach, tak żeby paragony nie straszyły grozy, tak żeby gofra można było zjeść, ewentualnie rybki smażone w głębokim tłuszczu, bo to fajna przekąska. I będziemy mogli spacerować, zachwycać się tymi miejscami i wymieniać doświadczenia, bo im dalej od Trójmiasta w lewo, na zachód, to te plaże szersze i piękniejsze. Łeba, a może Świnoujście, a może właśnie Gdynia Orłowo i ten piękny klif. Każdy z nas ma swoje ulubione miejsca i od nich dzisiaj sobie porozmawiamy. Także pakujcie tornistry, plecaki, wyciągajcie podręczniki i kanapki z zeszłego roku, bo przyda nam się miejsce na kilka rzeczy, by wybrać się wspólnie nad morze. Kierunek północ Polski, moi drodzy.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
8: magazynierze.
9: Już dziś Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP przy ulicy Warszawskiej 2 w Sochaczewie. Protektor. Ubieramy także torreadorów.
1: Dzień dobry, lato.
10: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

13 minut do godziny 7 wysłuchacie Radia Sochaczew. Dziś plażujemy, moi drodzy. Dziś wybieramy fantastyczne miejsca nad morzem i piękne plaże. Także te dzikie i także te dobrze zorganizowane. Są rankingi, są wasze rekomendacje, są nasze wspólne doświadczenia związane z plażowaniem, więc można dzisiaj powymieniać się informacjami. A do tego wszystkiego zaproszę was na wydarzenia, na rajdy rowerowe, na różnego rodzaju atrakcje związane z sochaczewską strefą aktywności. Porozmawiamy sobie o tym, co przyniesie ten sierpień. Zwłaszcza, że propozycji na spędzanie czasu tych kulturalnych i sportowych będzie naprawdę sporo. Do tego Nelly Furtado, Olivia

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na Twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Dzień dobry, lato.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
11: No i punktualnie o 7 zapraszam Was na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie i z tego korzystają. To na początek. W tym serwisie rozmawiamy z burmistrzem Danielem Janiakiem o jego marzeniach względem sochaczewskiej infrastruktury sportowej. Będzie też ciekawostka z ZUS-u odnośnie stulatków. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Ważna informacja dla lokalnych samorządów. Gminy mogą już ubiegać się o pieniądze na budowę lub remont dróg ze środków rządowych. O szczegółach rzecznik prasowa wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
13: Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2027 rok. Do województwa mazowieckiego trafi ponad 345 milionów złotych, czyli o 26 milionów złotych więcej niż w ubiegłym roku. To pieniądze, dzięki którym powstaną nowe drogi oraz zostaną przebudowane lub wyremontowane już te istniejące. Warto przypomnieć, że w poprzednim naborze dofinansowanie otrzymały inwestycje obejmujące prawie 170 km dróg gminnych i powiatowych w województwie. Mazowieckim. To pokazuje, że środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekładają się na konkretne efekty i realną poprawę lokalnej infrastruktury drogowej.
12: O środki sięgają nasze lokalne samorządy. W ostatnim czasie z programu skorzystała m.in. gmina Młodzieszyn. Dzięki dofinansowaniu przebudowano ulicę Polną.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Nowa pływalnia czy nowa hala sportowa, który z tych obiektów byłby bardziej potrzebny w Sochaczewie? O to burmistrza Daniela Janiaka pytał Bartek Staniaszek w magazynie sportowym Radia Sochaczew. Jakie są więc marzenia naszego włodarza związane z infrastrukturą sportową?
14: Jeżeli chodzi o sport, to bezapelacyjnie hala widowiskowo-sportowa. Taką, żebyśmy nie mieli się czego wstydzić, ale żeby była domem każdego stowarzyszenia, żeby to był dom sportu walki, ale też dyscyplin drużynowych, ale bardziej też patrzę o takie wynajmy komercyjne, na których samorząd mógłby zarabiać, Miejski Ośrodek Sportu mógłby zarabiać. Nie ukrywam, że dość dużo udało się takich kontaktów pozyskać i że mnie musiał słyszeć, panie burmistrzu, my to pana lubimy, pan jest przebojowy chłopak, ale no niestety warunków to jeszcze nie ma na duże widowiska i tego bym sobie życzył.
12: I jeszcze ciekawostka z ZUS-u. Najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe mieszka na Mazowszu. ZUS wypłaca tam 736 takich świadczeń. Najstarsza osoba, która pobiera świadczenie honorowe z warszawskich oddziałów ZUS-u to kobieta, która ukończyła 108 lat. Przy tej okazji warto nadmienić, że od niedawna obowiązują nowe przepisy odnośnie świadczenia.
15: Od 1 marca 2026 roku świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. I kwestie związane ze świadczeniem honorowym od 1 marca tego roku reguluje ustawa. Dzięki temu wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenia w tej samej wysokości. Wcześniej o tej kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku. Przepisy gwarantują teraz także coroczną waloryzację.
12: Mówił rzecznik regionalny ZUS-u Wojciech Ściwiarski.
16: Benzyna w drugiej połowie sierpnia może stanieć o około złotówkę na litrze. Rząd planuje obniżyć pod koniec wakacji VAT na paliwa. Pakiet ma obowiązywać przez kilka tygodni, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
17: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
16: Resort energii liczy też na to, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 20-latek z wielkopolskiej Trzcianki. Michał H. zabił swojego ojca mieczem. Usiłował też zabić dwóch policjantów. Jednego z nich ranił. Funkcjonariusze postrzelili napastnika, mówi prokurator Magdalena Roman z prokuratury w Trzciance.
18: Badania, które miał przeprowadzone po przyjęciu do szpitala, nie wykazały ani środków odurzających, ani alkoholu. Niemniej jednak myśmy procesowo w dniu zdarzenia zabezpieczyli również krew od podejrzanego, ale w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań.
16: 20-latkowi grozi dożywocie. Powiedział, że żałuje tego, co się stało.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Znowu ponad 40 stopni na południu Europy. We Włoszech władze wydały czerwony alert, który oznacza zagrożenie dla zdrowia obywateli. Włosi szukają ochłody w jeziorach i rzekach.
19: Nad rzeką zawsze wieje nieco silniejszy wiatr i jest tu przyjemnie. Ale żeby uciec przed upałem, trzeba wybrać się gdzie indziej. Na pewno nie do Rzymu.
16: Upały we Włoszech dają się we znaki także turystom.
20: Próbujemy po prostu przetrwać. Jeździmy taksówką, bo w taksówce jest klimatyzacja, a w transporcie publicznym jej nie ma.
16: Przez upał wysycha Dunaj. Węgrzy planują z tego powodu wyłączyć swoją elektrownię jądrową PEX, której reaktory są chłodzone przez rzekę.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Cóż Wam mogę rzec, moi drodzy, ciepło będzie gorąco wręcz, więc im mniej odzieży na sobie będziecie dzisiaj mieć, tym będzie lepiej. Oczywiście w granicach rozsądku, co by się mandatem za jakieś czyny lubieżne nie skończyło. 32 stopnie to dzisiejszy wynik maksymalny, prawie 4 dychy na termometrach jutro i to będzie ciężki dzień do przeżycia. To apel szczególnie do starszych i do młodszych o cień i nawodnienie, moi drodzy, i nakrycie głowy. 30 stopni także w czwartek, ale czwartek burzowo-deszczowy, 25 stopni, 26 w okolicy piątku i dalszej części tygodnia i tak też będzie w dłuższej perspektywie. W weekend i w przyszłym tygodniu raczej deszcze powinny dać nam chwilę odetchnąć, ale nigdy nie wiadomo z tą pogodą. Przy kolejnej prognozie za godzinę też sprawdzimy, co tam w kurortach, co tam nad morzem i gdzie to słońce będzie dopieszczać, a gdzie nie da nam spokoju. Tak też będzie właśnie w górach i na południu Polski i tym sprawom się przyjrzymy.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińska 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
22: Dzień dobry, lato!
23: 94,9 FM.
11: 7 po 7, letniaczek wspaniały, czyli kombi słodkiego, miłego życia w Radiu Sochaczew. I powiem Wam, hu hu ha, nasza zima zła, bo tak chyba będziemy mówić, gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka. Dzisiaj Dominik, Prokop i Maria świętują imieniny właśnie 4 sierpnia, więc wygląda na to, że jak jest tak gorąco za oknem, to i zima będzie sroga. Czy to prawda? Pożyjemy, zobaczymy.

0: Moi drodzy, do dzisiejszego tematu, bo dzisiaj plażujemy w Radiu Sochaczew, rozmawiamy o pięknych miejscach nad morzem. 16 minut po 7, hit dnia musi być odpowiedni, w związku z tym grupa wideo z konkretną propozycją.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Z racji tego, że pogoda dopisuje, z racji tego, że mamy wakacje i sezon urlopowy, dziś podbijamy polskie morze i polskie plaże, moi drodzy. 20 minut po godzinie 7, kilka rekomendacji spływa już na Facebooku Radia Sochaczew. Możecie dzwonić, możecie pisać, możecie wysyłać głosówki, zaglądać na Facebooka. 46 863 22 22 to jest numer do Radia Sochaczew. Jeśli macie fajne miejsca do polecenia nad morzem, albo plażę, która was zachwyciła, albo sentymentalne historię z romansem w tle, gdzie wasze serce biło w jednym wspaniałym rytmie z innym sercem właśnie na dzikiej plaży, to też możecie o tym wszystkim w Radiu Sochaczew opowiedzieć i zainspirować nas do wyjazdów, do odwiedzin, do wybierania fajnych miejsc, do poznawania naszego pięknego kraju. O tym dzisiaj też.
4: Dzień dobry, lato! Reklama.
5: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A, telefon 793-358-952. Dogodny i szybki transport.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
4: Dzień dobry, lato!
0: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato. Bum, bum, bum.

28 minut minęło od godziny 7, Joe Corey za nami, Maroon 5 już teraz, potem NA, skrzydlate ręce, też bardzo fajny kawałek. A pozostając w tematyce rzeczy, które lubię, dzisiaj rozmawiamy o polskim morzu, o miejscach nad morzem i Jolanta wysłała mi bardzo fajne zdjęcie, które możecie zobaczyć na naszym radiowym fanpage'u. Hej, wczorajszy zachód słońca w Łebie. A Łeba to jedna z najpiękniejszych plaż, najpiękniejszych miejsc według mnie, także pojawia się w rankingach, więc jeżeli szukalibyście rekomendacji, to odjazd Trzębiej Góry, wszystko im bardziej w lewo, tym lepiej, bo tam plaże nieco szersze. Jeżeli lubicie chodzić, to jak miniecie Słowiński Park Narodowy, przez który można przejść albo przejechać, tam trafiacie na plażę albo nawet za parkiem i idziecie w kierunku miasta 20 km piękną, szeroką plażą. Ludzi trochę spaceruje, ale nie za wiele, więc macie czas się pozachwycać. Fale, brak falochronu, szerokie plaże, jasny piasek, a do tego wszystkiego jeszcze dochodząc do Łeby idziecie przez plażę na turystów, więc co zobaczycie, to wasze. I to są atrakcje, moi drodzy. I to są te ruchome wydmy. Zwał jak zwał. W każdym razie miejsce piękne, więc wasze rekomendacje dzisiaj z wielką radością zbieram.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Dzień dobry kierowcy, moi drodzy. Aleja 600-lecia, tędy pojedziecie wolniej, warszawską, bo na skrzyżowaniach tłoczno, na skrzyżowaniach właśnie z Aleją 600-lecia, ze Staszica i Trauguta, przez most Luz Blues, ale potem z Gawłowskiej też chwilę czekacie na wyjazd właśnie do ulicy Płockiej. Do tego Piłsudskiego, no i praktycznie w centrum, w innych miejscach bez specjalnych utrudnień. Nic zaskakującego nie powinno się przetrafić. Obwodnica za to Sochaczewa w pełni jest przejezdna. Drogi wylotowe także wyglądają na przejezdne, bez zatorów w okolicy Janowa i Młodzieszyna. 50 dojeżdżacie do A2, a 92 i 580 do stolicy. I tutaj w kierunku stolicy samochodów naprawdę sunie sporo. Zresztą pozdrawiam tych, którzy na 92 na odcinku między Błoniem a Sochaczewem właśnie, nie patrząc na auta przed sobą, wyprzedzają na trzeciego i często jadą po prostu w myśl, że są panami tej drogi. Niestety poranne szczyty i poranne podróże wiążą się z pewnym ryzykiem i rządzą się swoimi prawami. A szkoda, bo gdybyśmy nie jeździli na zderzaku i spokojniej podróżowali, to na pewno na drodze by było zdecydowanie przyjemniej. Do tego przypominam o punktach, w których trzeba się uśmiechać, bo są fotoradary na trasie, więc życzę tym wszystkim, którzy mkną niczym gazela na stepie, żeby gdzieś tam te potem przypominajki trafiały pocztą do domu. Ale poza tym pamiętajcie, kultura na drodze najważniejsza i lepiej wolniej niż za szybko. I to jest motyw przewodni, który powinien wam towarzyszyć w wielu kwestiach, także w kwestii poruszania się po drogach. Także spokojnych podróży, jeżeli są zdarzenia, o których warto informować, dzwońcie do nas 46 860 322 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Autopromocja.
6: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
7: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
8: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: To do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
15: magazynierze!
16: Już dziś Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP przy ulicy Warszawskiej 2 w Sochaczewie. Protektor, ubieramy także torreadorów.
17: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
18: Lidl, to się opłaca. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Dzień dobry, lato!
20: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
21: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
22: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
23: Reklama.

0: oczywiście wiadomości. Natomiast po godzinie 8 sprawdzimy wasze propozycje związane z miejscami nad morzem, które gorąco polecacie. W międzyczasie zachęcam do tego, byście wbijali na fanpage Radia Sochaczew i tam wrzucali zdjęcia, swoje pocztówki z wakacji i mówili o tych najpiękniejszych polskich plażach, bo dzisiaj szukamy tej wyjątkowej, tej jedynej. Dzwońcie śmiało do Radia Sochaczew, opowiedzcie o swoich rekomendacjach, swoich doświadczeniach, swoich ulubionych miejscach na plaży albo miejscach, gdzie nie sposób ujrzeć parawanu, gdzie wszyscy siedzą, zachwycają się pięknem i nie ma nikogo, kto anektuje sobie na przykład 40 metrów kwadratowych piasku tylko po to, by grzać się na leżaczku czy tam na karimacie i na ręczniku. Czy są jeszcze piękne dzikie plaże w Polsce? Czy są takie miejsca, które zachwycają taką bliskością z naturą? Czy może wszystko zostało skomercjalizowane? Szukamy odpowiedzi na to pytanie. Pomóżcie!
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zapraszam na zakupy w tym tygodniu w promocji. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica 2,69 za sztukę. Serek Twój Smak w asortymencie 135 gramów piątnica 3,29 za sztukę. Jogurt łaciaty Skyr w asortymencie 360 gramów Mlekpol 4,19 za sztukę. Mleko łaciate 3,2%. 1 litr butelka Mlekpol 3,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Vox. Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: A ja już teraz zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. Dochodzi ósma.
13: Zaczynamy od niestabilnej i groźnej sytuacji pogodowej w naszym regionie. Mamy w tej chwili alert trzeciego, najwyższego stopnia. Szczegóły już za chwilę. Tragedia w gminie Nieborów. 11-letni chłopiec jadąc na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Dziecko nie żyje. W tym serwisie będzie też o pożarze na terenie firmy produkcyjnej w Młodzieszynie. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Zaczynamy od niestabilnej i groźnej sytuacji pogodowej. Wczoraj nad Sochaczewem przeszła poważna burza z ulewą, a miejscami także silnym gradobiciem. Wiemy o dużym gradzie w okolicach gmin Nowa Sucha i Rybno. Są też powalone drzewa. Nadal aż do czwartku wieczorem obowiązuje alert trzeciego, najwyższego stopnia przed upałami. Dziś temperatura może sięgnąć 37 stopni Celsjusza w cieniu. A zwłaszcza osoby starsze i dzieci powinni szczególnie uważać na siebie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Wyjątkowo tragiczny wypadek w pobliskiej gminie Nieborów. Wczoraj po południu 11-letni chłopiec podróżujący elektryczną hulajnogą na łuku drogi zderzył się z kombajnem. Mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i podjętej reanimacji chłopca nie udało się uratować. Kombajnem kierował 48-letni mieszkaniec powiatu skierniewickiego. Był trzeźwy. Sprawę wyjaśnia prokuratura.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Również wczoraj w gminie Młodzieszyn na terenie zakładu produkcyjnego WOK doszło do pożaru kontenera. Z uwagi na charakter działalności firmy Urząd Gminy zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Na szczęście pożar udało się szybko ugasić i nie doszło do sytuacji zagrożenia dla mieszkańców. I zmieniamy temat. W ramach lata w mieście Sochaczewski Ratusz i Szkoła Tańca Pasjonat cały czas zapraszają do udziału w cyklu Tańce z całego świata. W zajęciach może wziąć udział każdy. Nie trzeba mieć doświadczenia, ani nawet predyspozycji tanecznych. W sierpniu kolejne spotkania.
14: Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować swoich sił w tym tańcu, to nic nie kosztuje. Przychodzimy, nie musimy posiadać żadnych umiejętności tanecznych, ani specjalistycznego stroju, czy też butów. Nie musimy również posiadać partnera. Program warsztatów jest tak przygotowany, żebyśmy przychodząc bez partnera również mogli w nich uczestniczyć i żeby fajnie, przyjemnie spędzić czas. 8 sierpnia tutaj organizatorzy ogłaszają warsztaty niespodziankę i tutaj jeszcze nie będziemy tej niespodzianki zdradzać. Będzie to coś innego. 20 sierpnia po raz kolejny spotkamy się tańcząc tango argentyńskie, a na zakończenie wakacji, czyli 29 sierpnia warsztaty salsy.
13: Mówił Jakub Okraska z Urzędu Miasta. Warsztaty zazwyczaj odbywają się na terenie amfiteatru.
15: Więcej zabawy na świeżym powietrzu, lepsze standardy żywienia i nowe zasady pracy opiekunów. Tak mają niedługo wyglądać polskie żłobki. Sejm przyjął nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do 3 roku życia. Ma ona poprawić jakość opieki nad najmłodszymi. Jesteśmy na to gotowi, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
16: Już powoli się przygotowaliśmy do tych zmian. Opieka w zakresie aktywności na świeżym powietrzu. Te place zabaw, które wyremontowaliśmy, to właśnie temu mają służyć.
15: Opiekunowie dostaną większą ochronę prawną jako funkcjonariusze publiczni. Będą mieć też 33% zniżki w transporcie publicznym. Zabronione będzie też publikowanie w internecie wizerunków dzieci, nawet jeśli rodzice wyraziliby na to zgodę. Niektóre zmiany mają wejść w życie już 1 września.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: W połowie października powstanie nowa partia Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus. Zapowiedział to sam Morawiecki. Wiceszef jego stowarzyszenia Marcin Chorała zachęca kolejnych działaczy PiSu, by przyłączyli się do nowej partii.
17: Każdy jest zaproszony, nikogo nie rozliczamy, nie każemy podpisać jakichś lojalek, więc zapraszam i panią premier Beatę Szydło i wielu innych zacnych ludzi w Polsce, którym leży na sercu dobro naszego kraju.
15: W Prawie i Sprawiedliwości słychać, że odejście grupy posłów związanej z Morawieckim to formalność. Lotnisko Katowice-Pyrzowice pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port inwestuje w nowe skanery i zapowiada więcej zmian, bo co roku notuje nowy rekord pasażerów, mówi rzecznik prasowy portu Piotr Adamczyk.
18: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy.
15: Nowe skanery mają się pojawić najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Pięknie jest, moi drodzy. Słońce świeci, muzyka gra. 19 stopni dokładnie wskazują sochaczewskie termometry. Temperatura odczuwalna jest troszeczkę wyższa nawet, bo słońce przypieka i wychodzi zza chmur. Wiatr do 10 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 32 stopnie, ale to nie będzie rekord temperaturowy, bo 39 stopni podobno jutro. Będzie gorąco, proszę na siebie uważać. Trzy dychy opuszczą nas dopiero w okolicy piątku, ale czwartek może być za to deszczowy. Także takie rzeczy związane z sochaczewską pogodą. Ale na przykład jeżeli wybieracie się w góry, na przykład w okolice Karpacza, to tutaj alerty związane i z burzami, i z wysokimi temperaturami. Podobnie zresztą w okolicach Bieszczad. Tutaj też wysokie temperatury, co może utrudniać wspinaczkę i hasanie po górach, a do tego właśnie te przelotne burze, które praktycznie do czwartku, piątku będą dawały się we znaki turystom. Później kilka dni słonecznych i temperatury w okolicach 22 stopni, więc poczujemy ulgę. Także bliżej końca tygodnia warto planować jakieś górskie aktywności. A co nad morzem, to także dla Was sprawdzę w późniejszych godzinach.
19: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Lato. A jeżeli chodzi o piosenki, które można nucić na plaży, gdy siedzicie i wszyscy się śmieją, to na przykład Perfekt, ale w koło jest wesoło. 5 po 8 to Radio Sochaczew.

0: Przyszedł uśmiechnięty w okularach przeciwsłonecznych i naprawdę obdarza wszystkim ciepłym słowem i piąteczką. I tak się dzień zaczyna. Tak jest, moi drodzy. Co prawda Łukasz z plaży nie wraca. Skąd wracasz?
1: Dopiero przyjechał.
0: A my dzisiaj o plażowaniu, więc być może na jego twarzy drugi uśmiech się pojawi w związku z jakimiś rekomendacjami fajnych i przyjemnych miejsc nad morzem. Za moment wasze sądy, wasze głosy związane z tym, gdzie fajnie wypocząć nad polskim Bałtykiem, gdzie możemy odetchnąć od turystów i parawanów, a gdzie możemy wyruszyć z najmłodszymi domownikami. O tym wszystkim w Radiu Słuchaczów. Poza tym Shania Twain, Doda zatańczy z aniołami i właśnie idziemy na plażę. Także to wszystko za moment w Radiu Słuchaczew. Let's go, girls.

0: Radio Sokaczew.
1: W Radio Sokaczew też w tej godzinie ważne informacje dla miłośników dwóch kółek, gdyż już można odliczać do bardzo ważnej, prestiżowej imprezy rowerowej na terenie naszego powiatu. Do pokonania będzie we wrześniu prawie 40 km. Szczegóły już niedługo, ale najpierw obiecany wypad nad morze.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
8: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: 28 minut minęło od godziny 8. Wy słuchacie Radia Sochacze. Chciałem powiedzieć, że łapiecie falę, tak w nawiązaniu do morza oczywiście, bo już teraz ruszamy nad morze, zbieramy w radiu także wasze propozycje związane z miejscami godnymi uwagi, w których naprawdę można odpocząć, które darzymy też sentymentem.
1: No to najczęściej jeździliśmy właśnie do Łazów i do Grąsek.
2: Sopot, Gdynia, Gdańsk.
3: Tak, polecam Krynicę. Co roku tam jeździmy, gdzie spokojne miasto, tak jak dla dzieci, jak najbardziej, i mamy do niego sentyment.
4: Znaczy, przez 8 lat jeździłam z rodzicami do Karbi, więc...
5: Ustronie Morskie.
6: Aha, no to wie pan co? Ten, Martynka, gdzie byliśmy? Oazy, o... Jak? Głazy, Głazy, jak? Głazy. A to jest koło czego? No, nad morzem byliśmy, tak.
0: Głazy, Głazy, Łazy. Ważne, że nad morzem, i to się zgadza, moi drodzy. W związku z tym, by ten klimat utrzymać, byście mrużyli oczy i bujali się rytmicznie, albo spojrzeli w głąb kubeczka z kawą, by tam jakąś falę wywołać, utwór przygotowałem zacny. Zbigniew Wodecki, Chałupy, Welcome To. Już teraz o golasach pośpiewamy, potem Daria i sprawdzimy sytuację na drogach.
7: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: A na drogach raczej bez zmian wielkich w porównaniu z tym, co było przed godziną. Aleją 600-lecia pojedziecie troszeczkę wolniej na niektórym odcinku. Do tego postoicie na światłach na Warszawskiej, ale ruch odbywa się w miarę płynnie, nieco więcej od właśnie po prostu na ulicy Warszawskiej, bo to taki przejazd przez centrum. Nie ma specjalnych utrudnień na 15 sierpnia i na obwodnicy. Drogi wylotowe są przejezdne. Nie czekacie specjalnie długo, 50 na wjazd do miasta, a dwójka także jest przejezdna i nie widać tutaj żadnych kłopotów i zatorów w związku z podróżą, czy to w kierunku Łodzi, czy to w kierunku stolicy. Na 92 ciasno i wolniej przejedziecie przez większe miasta, przez Ożarów, Mazowieckie, Ołtarzew i Błonie oczywiście. No a na 580 wyłącznie ciasno w Lesznie. W pozostałych miejscach także na 705 w kierunku Czerwińska, Kamionu, czy chociażby na 50 właśnie przez Kamion do Wyszogrodu, czy 577 w kierunku Sennik. Tutaj nigdzie nie ma żadnych utrudnień. Także spokojnych podróży życzy Wam Radio Sochaczew.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Reklama.
6: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
9: Psst! To do Ciebie! Spawaczu! Tynkarzu! Grabarzu! Inżynierze?
10: Magazynierze!
9: Już dziś Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP przy ulicy Warszawskiej 2 w Sochaczewie. Protektor. Ubieramy także torreadorów.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Rewelacyjna solóweczka, końcóweczka właściwie tego utworu. 13 minut do godziny 9. Za nami Daria Zawiałów i Złamane Serce. Jest okej, ale teraz przyszalejemy z Rickiem Martinem. Ale zanim o Rickim Martinie, czas na plażę, moi drodzy, dlatego że Travelist, magazyn Travelist co roku publikuje rankingi związane z atrakcyjnymi polskimi plażami. Tak oto w 2026 mamy na przykład kategorię najlepsza plaża dla rodzin. I tutaj Ustka króluje, Świnoujście i Łeba, czyli zdecydowanie te szerokie plaże, więcej miejsca na zabawę. Są też rankingi plaż dla aktywnych, dla plaż tętniących życiem, gdzie imprez jest pod dostatkiem i tak oto poszalejemy w Sopocie i Kołobrzegu. Ale jeżeli szukacie miejsca na zdjęcia, czyli insta plaży, no to wygrywa tutaj zdecydowanie Hel, Gdynia, Orłowo i Świnoujście. To są takie perełki fotograficzne. Ranking wygrywa w tym roku Ustka, wygrywając tytuł plaży roku. Także być może to będzie dla Was mała inspiracja. Z rzeczy ważnych oczywiście zapraszam jeszcze na wiadomości w Radiu Sochaczew te za moment, a teraz już Living La Vida Loca, czyli wieść Szalone Życie. I to gramy i proponujemy.
1: Radio Sochaczew.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy w tym tygodniu w promocji. Serek wiejski lekki 150 gramów Piątnica 2,69 za sztukę. Serek Twój Smak w asortymencie 135 gramów Piątnica 3,29 za sztukę. Jogurt łaciaty Skyr w asortymencie 360 gramów Mlekpol 4,19 za sztukę. Mleko łaciate 3,2%. 1 litr butelka Mlekpol 3,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
13: A już teraz o godzinie 9 zapraszam Was na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Mamy podsumowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej dotyczące nawałnicy, jaka przeszła nad powiatem sochaczewskim. Za chwilę szczegóły. Będzie wielofunkcyjne boisko przy szkole w Brochowie. Gmina pozyskała dotację z budżetu województwa mazowieckiego. W tym serwisie mamy też ciekawą propozycję krótkiego wakacyjnego wyjazdu do sąsiadów. Monika Figut, zapraszam. Mamy podsumowanie Komendy Straży Pożarnej w Sochaczewie dotyczące nawałnicy, jaka przeszła wczoraj wieczorem nad Sochaczewem. Na szczęście jej skutki nie są poważne. Strażacy wyjeżdżali do 2 powalonych drzew w Lasocinie i obok stadionu przy ulicy Warszawskiej w miejscowości Nowy Szwarocin. Prawdopodobnie od pioruna zapaliła się pryzma paszy dla zwierząt o powierzchni 6 metrów kwadratowych. Pożar udało się szybko stłumić.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Gmina Brochów otrzymała dofinansowanie z programu Mazowsze dla sportu na nową inwestycję. Za 300 tysięcy złotych samorząd zbuduje nowe boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Brochowie. Wójt Piotr Szymański podpisał umowę na dotację z marszałkiem Adamem Struzikiem.
15: przy szkole nasze dzieci będą mogły właśnie korzystać na bieżąco właśnie z tego boiska i to ułatwi prowadzenie i lekcji, i rozwój naszych dzieci. Takie inwestycje, takie potrzeby bardzo trudno jest realizować i za to serdecznie dziękuję za wsparcie całemu zarządowi województwa, a także panu marszałkowi Adamowi Struzikowi.
14: Wakacje to wyjazdy, te mniejsze i większe. Jeśli chodzi o te pierwsze, warto rozważyć mini wyprawę do Żyrardowa. Nasi sąsiedzi ubiegają się o wpisanie 19 osady fabrycznej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Poza spacerem między zabytkową architekturą na miejscu można odwiedzić dwa muzea, industrialną zagrodę ze zwierzętami i motek.
16: Motek, czyli Multimedialny Ośrodek Tradycji Edukacji Kulturalnej. To jest taka multimedialna wystawa o historii Żyrardowa, ale również jest tam pokazany proces powstawania tkaniny żakardowej i lnianej, czyli możemy zobaczyć, jak od ziarenka do gotowej tkaniny tworzy się len. Można zobaczyć przepiękną makietę XIX-wiecznej osady fabrycznej całego Żyrardowa z podświetlanymi budynkami, z opisem, czyli zwiedzić wirtualnie to miasto, ale też zobaczyć historyczne zdjęcia i historyczne opisy tych obiektów. Działa ten motek w Kantorze, czyli w nowej siedzibie Urzędu Miasta w Żyrardowie. Zapraszamy serdecznie.
14: Mówił Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
17: Lekarze nie przedłużyli umów, oddział wewnętrzny wstrzymuje przyjęcia. Zawieszono działanie interny w Szpitalu Klinicznym Politechniki Bydgoskiej. Personel nie zgodził się na umowy zaproponowane przez dyrekcję placówki. Obecni pacjenci będą mieli opiekę, zapewnia rzecznik szpitala Marcin Janczylik.
18: Przyjęcia w związku z zawieszeniem zostały wstrzymane, natomiast 10 osób, które wymagały dalszej hospitalizacji i opieki, tą opiekę otrzymają u nas na oddziale klinicznym kardiologii chorób wewnętrznych.
17: Na razie nie wiadomo, na jak długo oddział wewnętrzny będzie w bydgoskim szpitalu zawieszony. Tragedia pod Łowiczem. Nie żyje 11-latek, który na elektrycznej hulajnodze zderzył się z kombajnem. Do wypadku doszło wczoraj we wsi Sypień, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
19: Jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. Życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
17: Sprawę bada prokurator. Elektryczne hulajnogi są dozwolone dzieciom od 13 lat. 11-latek w ogóle nie powinien jej prowadzić.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Upały zostaną z nami co najmniej do piątku. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia obowiązują na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju. W najbliższych dniach znowu zbliżymy się do rekordu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
20: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
17: Dziś będzie burzowo na zachodzie kraju. W kolejnych dniach burze będą przemieszczać się także na wschód.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Cieplutko u nas i pogodnie. 24 stopnie, 25. Nawet w Sochaczewie to jest ta temperatura odczuwalna. Wiatr w porywach nie przekracza 10 km na godzinę, więc łagodnie wieje w porównaniu z tym, co było wieczorem i w nocy. Ale w najbliższych dniach będzie gorąco. Jutro nawet 39 stopni w Sochaczewie, więc weźcie to pod uwagę, planując swoje aktywności. Zaglądamy także w kierunku Świnoujścia. Co prawda daleko, ale i tam sochaczewian czasami w wakacje nosi. Dzisiaj i jutro przelotne burze, temperatury do 27 stopni, ale od czwartku pełne słońce i 20-25 stopni. W takim przedziale ze słoneczkiem będzie można spędzać czas nad morzem i opalać się. Także lepiej wyjazdy nadmorskie odłożyć chyba w okolice weekendu albo na początku przyszłego tygodnia. Będzie pogodniej. O!
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje protruzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: To myślę, że to jest dobry moment na kawkę numer 2, 5 minut po 9. W tej godzinie i goście, i zaproszenia na wydarzenia, i o imprezach rowerowych sobie porozmawiamy i posłuchamy braci Golec i Shakiry. Mnóstwo atrakcji na 94,9. Startujemy. Przypominam, wtorkowy poranek, czwarty dzień sierpnia, a my gramy wam pięknie.
1: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
13: Choć w tym wypadku lepiej byłoby powiedzieć, pięknie gramy.

Lego. Lego. Lego.

Klasyk, czyli Billy Joel, Uptown Girl, dziewczyna z przedmieści, dziewczyna z Boryszewa, można tłumaczyć na nasze 15 minut po godzinie 9, takie hity w Radiu Sochaczew, co by nam melodyjnie dzień mijał. Dominik Dudek, teraz idę, ale mam nadzieję, że wy nigdzie nie odchodzicie, ponieważ za moment ważny wywiad z gościem dnia, porozmawiamy sobie o tym, co dobrego w gminie Nowa Sucha. A przypominam tak dzisiaj, jeżeli szukacie pretekstu do odwiedzin i do świętowania, Dominik Prokop, Maria, Jan i Franciszek właśnie świętują dzisiaj 4 sierpnia swoje imieniny. A przed godziną 10 jeszcze zaproszenie związane z bardzo fajnym rajdem rowerowym, na który już teraz można powoli myśleć o zapisach i szlifować formę, bo na początku września do pokonania będzie prawie 40 km.

0: Reklama.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
14: A dzisiaj w naszym studiu jest wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Monika. Dzień dobry.
15: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
14: Zaczynamy naszą rozmowę od imprezy, która odbyła się w minionym weekend. Impreza rzeczywiście wymagała dużego zaangażowania i strażaków, i partnerów, ale był efekt w postaci uśmiechów. No i miejmy nadzieję, że jeszcze będzie ten dalekosiężny efekt.
15: Tak, z mojej strony to ogromne podziękowania. Ogromne podziękowania dla wszystkich druhów, strażaków, szczególnie tu z OSP Nowa Sucha, ale i nie tylko, bo zaangażowali się strażacy ze wszystkich jednostek. No ale wiadomo, główny ciężar to spoczywał na druhach z OSP Nowa Sucha pod przewodnictwem prezesa Roberta Gajdy. To ich inicjatywa, ich pomysł, ich realizacja w dużej części. A cel główny to jest to, żeby dzieci myślały o tym, żeby zostać strażakiem. I kiedy obserwowałem ich zmagania na różnych sztafetach, przy różnych stoiskach, których było naprawdę bardzo dużo, zaangażowały się też jednostki okoliczne, straży pożarne, nie tylko z Nowej Suchej, i Wojskowa Straż Pożarna, było naprawdę mnóstwo atrakcji. A co najważniejsze, właśnie przyszły rodziny z dziećmi, które to wszystko widziały, chłonęły, i mam nadzieję, że to nam kiedyś zaprocentuje. Ta impreza to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, w kolejne pokolenie, bo wiemy tutaj, ja mam taki nasłuch ze strony kolegów, wójtów, burmistrzów, jak się spotykamy, największym problemem są ludzie. I w tych naszych jednostkach naprawdę to jest fantastyczne, że mamy to wymianę pokoleń, że odchodzą starsi, przychodzą młodsi, ale właśnie to nie dzieje się bez niczego, i takie imprezy, takie spotkania w szkołach to właśnie temu służą, żeby dzieciaków zachęcać, kiedy już będą starsi, żeby wstępowali do naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych, bo to jest podstawa naszego bezpieczeństwa, i naprawdę wielki szacunek, wielkie podziękowanie. A chcę tylko jeszcze dodać, że nasi strażacy z OSP Nowa Sucha nie powiedzieli ostatniego słowa w sierpniu, ponieważ jeszcze szykują coś dla starszych. Wiem, że niedługo planowana jest potańcówka, która też już po raz kolejny się odbywa. Myślę, że szczegóły przekażą bezpośrednio ci organizatorzy.
14: Na pewno warto się zainteresować, jak ktoś chce spędzić miło czas. Tutaj mówili strażacy, jak byli u nas, że bardzo się cieszą dużym powodzeniem te potańcówki. I przechodzimy już do kolejnego tematu, czyli do spotkania dotyczącego gazociągu. To spotkanie odbyło się w ostatnim czasie i jakie wnioski, jakie ważne informacje z niego płyną?
15: Tak, najważniejsza jest taka, że gmina dalej się gazyfikuje, że są kolejne miejscowości, gdzie w tym roku jeszcze będzie wybudowany gazociąg. Póki co dotyczy to większości Zakrzewa, części Szelik i Nowej Suchej, tej części właśnie za torami kolejowymi. Od dawna tutaj z radnymi, z sołtysami zabiegaliśmy o to, żeby ten projekt powstał. No i w końcu doczekaliśmy się realizacji. Było spotkanie dla mieszkańców. Firma Entry zachęca mieszkańców, kiedy już jest właśnie planowane to wybudowanie, żeby składać wnioski o przyłączenie do gazociągu. Jest to alternatywa dla innych źródeł ogrzewania, myślę, że też interesująca. My, jeśli chodzi tutaj o gminę, w wielu naszych budynkach korzystamy z gazu ziemnego i również już projektujemy kotłownię gazową w budynku Urzędu Gminy, który jest to ostatnim budynkiem, w którym jeszcze mamy kotłownię węglową, ale właśnie czekaliśmy na ten moment, żeby powstał gazociąg. Natomiast są jeszcze takie miejsca w Zakrzewie, w innych miejscowościach, gdzie nie jest projektowany gazociąg. Przedstawiciele firmy Entry zachęcali mieszkańców, żeby mimo wszystko, również z tych miejscowości, z tych części, składać wnioski, bo jeżeli tych wniosków będzie odpowiednia ilość, wiadomo, że to jest jakiś rachunek biznesowy i firma po prostu przeanalizuje, czy opłaca się już projektować dalsze nitki gazociągu, tak żeby zaspokoić kolejnych mieszkańców. Więc tutaj duża część inicjatywy jest również po stronie mieszkańców.
14: Z informacji bieżących zakończył się remont budynku komunalnego. Co ten remont zmienił?
15: Tak, w Nowej Suchej mamy taki budynek komunalny, który kiedyś przejęliśmy po mieszkańcach gminy. On był bardzo stary, jeszcze częściowo ściany kamienne. Tam mieszkają dwie rodziny, no i chcieliśmy, żeby poprawić ich warunki bytowania. I to właśnie się stało. Po pierwsze, właśnie skorzystaliśmy z gazociągu, który jest tam przy ulicy i do budynku został doprowadzony gaz. Jest kotłownia na gaz ziemny, tak więc ciepła woda i ogrzewanie będzie z tego nośnika energii. Ale żeby nie było za drogo, to budynek przeszedł kompletną termomodernizację. Są docieplone ściany, strop, tam gdzie nie było wymienionych okien, zostały one wymienione. Także myślę, że dla mieszkańców nie będzie to kosztowne korzystanie z gazu. No i też budynek wygląda ładnie, estetycznie, także będzie wszystkim nam przyjemniej go oglądać.
14: I jeszcze dobra informacja, podpisał pan wójt umowę na remont budynku przy Orliku.
15: Właśnie w dniu wczorajszym było spotkanie z marszałkiem województwa mazowieckiego, panem Adamem Struzikiem w Płocku, gdzie mogliśmy podpisać umowę na dofinansowanie remontu budynku zaplecza Orlika w Kozłowie Biskupim. Ten budynek od początku, odkąd jest Orlik, od 2012 roku, działa bardzo intensywnie. No i wiadomo, się zużył. Z czego się bardzo cieszę, że się zużył, to znaczy, że właśnie jest intensywnie wykorzystywany. Chcemy poprawić, chcemy przywrócić mu jego dawny blask i stąd była decyzja, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie. Takie dofinansowanie w kwocie 190 tysięcy złotych zostało przyznane i chcemy właśnie ten budynek zmodernizować też i ogrodzenie samego Orlika przy tym i również doposażyć Orlik w urządzenia nowe, czy również wymienić te, które się zużyły. Także mam nadzieję, że znajdzie się wykonawca, który nam zrealizuje do końca tego roku to przedsięwzięcie.
14: A teraz ważna informacja dla rolników, taka cykliczna można by rzec, ale jest też pewna nowość, o której pan wójt chciał poinformować.
15: Tak, jak zwykle w miesiącu sierpniu do końca tego miesiąca przyjmujemy wnioski o zwrot podatku akcyzowego, który jest zawarty w zakupie oleju napędowego używanego dla celów rolniczych. Tradycyjnie odbywa się to w dwóch turach. Jedna tura się odbyła na początku roku, teraz w sierpniu. Jest istotna zmiana. Otóż do wniosku trzeba dołączyć dowody potwierdzające, że zakup został przeprowadzony od lutego do końca lipca tego roku. I tym dowodem są faktury. Nie żadne potwierdzenia zakupu, tylko faktury. Część faktur może być papierowa, ale były takie faktury, które na przykład rolnicy otrzymywali na maila i po prostu trzeba te faktury wydrukować i do wniosku dołączyć. Więc bardzo proszę, żeby wnioski były zaopatrzone w faktury czy wydruki faktur. Wtedy będzie to uznany zakup uprawniający do zwrotu części podatku akcyzowego.
14: I kolejna sprawa, czyli coroczne spotkania sołeckie, które ruszają już niebawem. Co prawda jeszcze harmonogramu nie ma, ale już warto zaznaczyć, że takie spotkania również w tym roku będą się odbywać.
15: Tak, ja już zaznaczam. Szczegóły podamy w następnej audycji, żeby to gdzieś tam nie umknęło, ale już dzisiaj zapraszam mieszkańców w ostatnim tygodniu sierpnia i na początku września będą zorganizowane zebrania sołeckie w każdym sołectwie. Szczegółowy harmonogram praktycznie już jest opracowany i myślę, że zamieścimy na naszej stronie internetowej. Natomiast tu w radio podamy za 2 tygodnie, żeby jeszcze to było na świeżo, żeby pamiętać, ale już sygnalizuję, żeby sobie zaplanować, żeby zastanowić się, jakie przedsięwzięcia mogą być sfinansowane z Funduszu Sołeckiego, bo na tych zebraniach będzie również zapadała decyzja, jak dane sołectwo wykorzysta środki w przyszłym roku, które zostały przeznaczone dla niego na wykonanie jakichś inwestycji, jakichś remontów, jakichś przedsięwzięć związanych z danym sołectwem.
14: Czyli warto sprawę przemyśleć, a później na spotkanie i wszystko tam już będzie ustalone.
15: Przyjść przygotowanym, a nie wymyślać podczas spotkania.
14: Dziękuję już bardzo za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był wójt gminy Nowa Sucha, pan Maciej Monika.
15: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: daj. Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
5: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
6: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
10: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
11: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

Moi drodzy, 12 minut do godziny 10, pogoda w końcu rodzaju żeńskiego, kapryśna jest, to nie jest przypadek, tak sobie żartem, pół serii oczywiście mówię, natomiast będąc poważnym, zachęcam Was do lektury artykułu na tusochaczew.pl odnośnie ściany deszczu i gradu, bo przecież to, co wczoraj się działo na terenie łódzkiego, mazowieckiego i w ogóle te komórki burzowe, które przemieszczały się między miastami, naprawdę wyglądały i groźnie, i spektakularnie. Może wielkich szkód nie było, ale za to efekty tych burz możecie zobaczyć na tusochaczew.pl, bo był grad, i to w Nowej Suchej, wielkości, myślę, spokojnie piłek do ping-ponga. Połamane drzewa mamy także między innymi w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej, przy stadionie. Tutaj mam nadzieję, że nikt tam się nie kręci i do niczego niebezpiecznego nie dojdzie. Z drugiej strony stare drzewo, więc dobrze, że teraz, a nie gdzieś tam później. No i na takie anomalie pogodowe też musimy być wyczuleni, bo to wszystko kolej po prostu tych zmian klimatycznych, które dzieją się na naszych oczach. I wiem, że są tacy, którzy mówią, że panie, po co tak gadać, to na pewno nie to. No to warto zwrócić uwagę na temperatury, czy chociażby panującą suszę, bo chociażby te przelotne deszcze się oczywiście przytrafiają, ale mimo wszystko i zbiory warzywno-owocowe mniejsze, i jakość tych dni z wysokimi temperaturami, takimi bardzo wysokimi, trochę więcej.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato. Cicho.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy w tym tygodniu w promocji. Serek wiejski lekki 150 gramów, piątnica 2,69 za sztukę. Serek Twój Smak w asortymencie 135 gramów, piątnica 3,29 za sztukę. Jogurt łaciaty Skyr w asortymencie 360 gramów, Mlekpol 4,19 za sztukę. Mleko łaciate 3,2%, 1 litr butelka Mlekpol 3,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasu.
2: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew jest 10.
9: Co siódma restauracja kontrolowana przez sanepid ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny. Inspektorzy ostrzegają, że takie zaniedbania mogą prowadzić do zatruć pokarmowych, a nawet do groźnych chorób, na przykład żółtaczki. Mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska.
10: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
9: Teraz klienci mogą sami wskazywać miejsca budzące ich wątpliwości. Od lipca zgłoszenia do sanepidu można wysyłać przez aplikację mObywatel.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Lekarze skarżą się na nagonkę związaną z zarobkami niektórych medyków. Zamiast rozmawiać z pacjentami o ich zdrowiu, muszą ich zapewniać, że są uczciwi i fachowi, mówi wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr Lidia Stopyra.
11: Ja bym marzyła o tym, żeby większość mojej pracy to było konsylium nad pacjentem, pochylenie się nad pacjentem, mniej tłumaczenia się i udowadniania rzeczy oczywistych.
9: Wątpliwości pacjentów pojawiły się po skandalach, jakie wyszły na jaw w ostatnim czasie. Związane były one m.in. z wyłudzaniem publicznym licznych pieniędzy. Lekarze podkreślają, że w terapii potrzebne jest zaufanie. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnianie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna w Czechach, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, zatrzymało się na drodze, zatrzymał się też inny samochód i wtedy wpadło na nich trzecie auto. Policja wyjaśnia m.in. to, czy samochody, które się zatrzymały, były dobrze oświetlone. Ani jedna oferta nie wpłynęła do przetargu na budowę następcy żaglowca Dar Młodzieży. Uniwersytet Morski w Gdyni próbuje wyjaśnić, jak to możliwe. Przeprowadził konsultacje z przedstawicielami branży stoczniowej. Stoczniowcy zarekomendowali wydłużenie terminu składania ofert i realizacji projektu. Uczelnia ogłosi nowy przetarg, ale na pewno będzie opóźnienie. Obecnie Dar Młodzieży płynie w rejsie ze Stanów Zjednoczonych. Brał udział w uroczystościach 250. rocznicy niepodległości USA.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
12: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Magdalena Fręch i Magdalinet awansowały do drugiej rundy tysięcznika w Toronto. Fręch pokonała francuskę Leolie Jean-Jean 7-5-6-3, a Linet kanadyjkę Carol Zhao 4-6-6-1-6-4. Ta pierwsza w drugiej rundzie zmierzy się z rozstawoną z trójką Amerykanką Jessicą Pegulą, a ta druga z jej rodaczką rozstawoną z numerem 13 Iwą Jowicz. Grę od drugiej rundy zaczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Obie zagrają dziś wieczorem. Świątek z Czeszką Sarą Bejlek, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Pogoń Szczecin wygrała na wyjeździe z Krakowią 2-0 na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy. Oba gole padły w drugiej połowie, na jej początku i w doliczonym czasie, mówi nowy trener portowców Oskar Garcia. Jestem bardzo zadowolony z występu mojej drużyny. Zwycięstwo w pełni zasłużone. Owszem, zrobiłem sporo zmian w składzie względem tego pierwszego meczu, bo jestem tu nowy. Widzę, jak trenują moi zawodnicy, ale jeszcze nie wiedziałem, jak rywalizują na najwyższym poziomie. I zarówno ci zawodnicy, którzy wyszli w pierwszym składzie, jak i ci, którzy weszli w drugiej połowie z ławki, spisali się bardzo dobrze. Pogoń awansowała na szóste miejsce w tabeli. Krakowia z jednym punktem jest 15. Polskie zespoły poznały potencjalnych rywali w czwartej decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Niestety nie miały szczęścia. Jeśli Górnik Zabrze upora się z Ferencvarosem, to zagra z Trabzonsporem. Jeśli nie, to zagra o Ligę Konferencji z AS Monaco. Lech Poznań, jeśli upora się z Klaksvik, to zagra o Ligę Europy z Wikingurem Reykjavik lub FC Thun, a Jagiellonia Białystok, jeśli ogra Rangers FC, zagra z lepszym z pary Larne FC, Iberia Tbilisi. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał GKS Katowice. Jeśli pokona w dwóch meczu HPL Tel Awiw, o awans do głównej rundy zagra z Atalantą Bergamo. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął inny znakomity sprinter, Francuz Paul Manier, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji. Dziś drugi etap z Międzyzdrojów do Szczecina.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
5: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
12: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
8: Jeżeli Pilica i Wkra kojarzą wam się z jakimiś chorobami, no to moi drodzy, nie idźcie tą drogą. W tej godzinie na pewno rekomendacje związane z fantastycznymi miejscami w naszej okolicy, gdzie wypocząć będzie można troszeczkę na dziko i nad wodą, bo ratuje nas Robert, który daje fajne podpowiedzi związane z wypoczynkiem. A poza tym i o miejscach nad morzem nie zabraknie kilku słów, bo to także zbieram dzisiaj dla was na naszym Facebooku. 5 minut po 10 to Radia Sochaczew i oczywiście grupa Aha, Take On Me, a za moment Luna. We'll be right back.

0: 17 minut minęło od godziny 10, moi drodzy, w związku z tym czas na plażowanie. To znaczy dzisiaj o miejscach pięknych nad morzem sobie rozmawiamy i Dorota poleca plażę od Karwi na zachód, czyli Łeba, Kołobrzeg, Grzybowo, Dźwiżyno, Ustka, Ostrowo, Karwiarowy, Międzyzdroje, Świnoujście i Smołdzino. Wszystkie te miejsca są piękne, plaże szerokie i mnóstwo atrakcji. I to jest fajna rekomendacja. Co prawda w odniesieniu tutaj do Ireny Santor, Robert napisał, że prawdopodobnie tych miejsc, na których ona zbierała bursztyny, może być mniej, ale są nadal piękne plaże i one zachwycają. Do tego jeszcze bardzo fajna rekomendacja, jak zawsze przyjęta od Roberta, który podróżuje po Polsce, zwiedza dzikie rejony i nie tylko i zawsze ma coś fajnego do powiedzenia. W związku z tym rzeka Pilica i Wkra zachwycają. Można sobie znaleźć spokojne miejsca, co prawda lokalizacji nie podam, bo jestem daleki od tego. Nie wszyscy potrafią to uszanować. Miałem fajną miejscówkę nad Bzurą z fajnym dostępem do wody, ale niestety człowiek pojechał po majówce i skucha i nie można tam wchodzić. W innych miejscach zrobiły się imprezownie, no bo wiadomo, że ludzie czasami chcą też poszaleć i szukają takich miejsc oddalonych od cywilizacji i chcąc nie chcąc, przez to tych dzikich miejsc robi nam się mniej. Ale i Mazury zachwycają i czasami podróże w ciemno zachwycają. Mamy kilka rzek w okolicy i nikt nam nie broni pojechać i pobłądzić, poszukać takich miejsc, które być może zostaną naszymi miejscami, wcale nie trzeba nad morze. A z drugiej strony, jak nad morze, to okazuje się, że w tej kwestii jesteśmy zgodni. Im dalej od Władysławowa, Jastrzębiej, właściwie to od Łeby wszystko w lewo, to mamy piękne, szerokie plaże i tam dopiero ten Bałtyk potrafi zachwycić.
1: Radio Sokaczew. Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
13: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
14: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Moi drodzy, już najstarsi górale prowadzą i prowadzili rozmowy na temat tego, jak skutecznie i dobrze jeść kebaba. Najlepiej trzymając oczywiście stabilnie w ręku, w papierze lub folii, w której został podany, odwijając go stopniowo od góry, by sos i składniki nie wypadły dołem. Alternatywnie, jeśli jest podany na talerzu lub w wersji eleganckiej, można go zjeść za pomocą sztućców. Oto park Wójtówka 2D. Dziś polecamy Wam na gruby wtorek grubego kebsa, czyli kebab na grubym cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym do wyboru, suróweczka, pomidor, ogórek, cebula i sosy do wyboru, ostry lub łagodny oczywiście, no i napój w zestawie. A to, jak będziecie go jeść, to już jest Wasza indywidualna kwestia. Najważniejsze, że ze smakiem.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
8: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
9: magazynierze!
10: Już dziś Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP przy ulicy Warszawskiej 2 w Sochaczewie. Protektor. Ubieramy także torreadorów.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Maroon 5 w Radiu Sochacze w 6 minut przed 11, a u nas Oskar do kwadratu, bo Oskar Cyms na playliście Radia Sochaczew, a Oskar Tomczyk w studiu Radia Sochaczew i za moment go usłyszycie po godzinie 11. W międzyczasie mnóstwo atrakcji, także zaproszenia na wydarzenia, zaproszenia na rajdy różnego rodzaju i wiecie, i wydarzenia artystyczne, i sportowe, i kulturalne, tak żeby dla każdego znaleźć coś miłego. Do tego wszystkiego jeszcze będziemy Was zapraszać i na rajdy rowerowe, i na zawody rowerkowe, bo te już 8 sierpnia w sobotę w Sochaczewskiej Strefie Aktywności od godziny 10, więc też fajny pretekst do wspólnej zabawy, zwłaszcza dla tych najmłodszych, którzy no, mają w sobie taką nutkę adrenaliny i podejmą próbę wyścigów. Może nie bezpośrednią, ale czas będzie mieć znaczenie. O tym także usłyszycie w Radiu Sochaczew.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Kierunek godzina 11, za 5 minut wiadomości.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy w tym tygodniu w promocji. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica 2,69 za sztukę. Serek Twój Smak w asortymencie 135 gramów piątnica 3,29 za sztukę. Jogurt łaciaty Skyr w asortymencie 360 gramów Mlekpol 4,19 za sztukę. Mleko łaciate 3,2%. 1 litr butelka Mlekpol 3,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
11: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew jest 11.
12: Ulica Polna w Młodzieszynie po remoncie. W realizacji zadania pomogły środki rządowe. Od tego zaczynamy. W tym serwisie zaglądamy do gminy Nowa Sucha. Samorząd rozważy, czy spółdzielnie energetyczne mogą tu się sprawdzić. Będą też wieści z gminy Campinos. Już niebawem odbędzie się tu wydarzenie, które przypomni, jak dawniej wyglądały wiejskie wesela. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Dobiegła końca przebudowa ulicy Polnej w Młodzieszynie. Na realizacji inwestycji gmina Młodzieszyn pozyskała ponad 143 tysiące złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą część kosztów w wysokości blisko 100 tysięcy złotych stanowił wkład własny gminy. W odbiorze drogi uczestniczył poseł Adam Orliński.
13: Blisko kilometr drogi udało się z tych środków właśnie rządowych, centralnych zmodernizować. Droga uzyskała zupełnie nowy wymiar, zupełnie nową jakość. To poprawia bezpieczeństwo mieszkańców, to poprawia komfort podróżowania, no a przede wszystkim daje także rozwój, bo dobra droga to możliwość poszukiwania przy niej działki czy rozwoju swojego gospodarstwa rodzinnego. To na terenach wiejskich taki ważny aspekt komunikacyjny i bardzo z tego tytułu się cieszę. Cieszę się, że na tych terenach właśnie poza miastami, na terenach wiejskich, przy tych nowo powstających też osiedlach i domach udaje się te drogi modernizować i przykład właśnie takiej drogi w Młodzieszynie.
12: Kolejne środki zewnętrzne trafiły do gminy Nowa Sucha. Samorząd pozyskał dotację z samorządu województwa mazowieckiego. Jak mówi wójt Maciej Mońka, kwota może nie jest imponująca, bo to 20 tysięcy złotych, ale wesprze działania gminy.
14: Dotyczy to tworzenia spółdzielni energetycznych. To nie są jeszcze pieniądze na właśnie tworzenie takich spółdzielni, ale na wykonanie takich badań, diagnozy, czy te spółdzielnie, w naszym przypadku konkretnie gminy Nowa Sucha na przykład, czy to ma sens. Przypominam, że spółdzielnie energetyczne to jest taka formuła prawna, która pozwala pewnym podmiotom, mogą to być podmioty typowo gminne, albo też podmioty gminne i prywatne, stworzyć spółdzielnie w tym celu, żeby uzyskiwać oszczędności, po prostu rozliczeń energii z zakładem energetycznym.
12: A teraz obiecane zaproszenie. KGW Rześkie Babki ze Strzyżewa zaprasza na bardzo interesujące wydarzenie pod hasłem Na ludową nutę, wesele wiejskie jak dawniej. Odbędzie się ono w dworze w Strzyżewie 8 sierpnia w godzinach od 16 do północy. W programie dawne obrzędy weselne, warsztaty rękodzielnicze, weselny obiad i oczywiście zabawa taneczna. Będzie też konkurs mody weselnej w dawnym stylu. KGW zaprasza do wspólnej zabawy całe rodziny.
7: W pierwszych 6 miesiącach tego roku policja odnotowała rekordowo niską liczbę wypadków, informuje dziennik Gazeta Prawna. Zginęło mniej osób i spadła liczba rannych. Gazeta wskazuje, że może to być skutek zaostrzania przepisów, ale też większej liczby kontroli drogowych. Tymczasem nietrzeźwy policjant z Chełma rozbił radiowóz, uderzył nim w budynek komendy. Badanie wykazało u niego 0,6 promila alkoholu. Funkcjonariusz usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. W konsekwencji oprócz prawa jazdy straci też pracę w policji. Jeszcze słowo o wyczynach drogowych, ale teraz 16-latka. Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali chłopaka, który jeździł motocyklem na jednym kole i driftował, czyli jeździł z poślizgiem po ulicach miasta. Nastolatek nagrywał swoje popisy i publikował filmy w internecie. Okazało się, że nie miał prawa jazdy. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego.
15: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Miało być huczne powitanie, a kibice na lotnisku obeszli się smakiem. Polscy siatkarze po zwycięstwie w finałowym turnieju Ligi Narodów utknęli w Chinach. Michał Waszkiewicz.
16: Kibice, którzy nastawili budziki na wczesny ranek, nie sprawdzili informacji i pojechali na lotnisko Chopina powitać Polaków, musieli być srogo rozczarowani, bo samolot z Pekinu owszem wylądował, ale bez naszych siatkarzy. Ci zostali w Chinach. Chyba sami to wykrakali, wyruszając z Ningbo w szampańskim nastroju. No to do Warszawy nie dolecieli. Samolot z Ningbo miał 4-godzinne opóźnienie i nasz zespół utknął w Pekinie. Część siatkarzy łączonymi lotami dotrze do Warszawy dziś w różnych godzinach. Największa grupa wyląduje na Okęciu dopiero jutro rano, przez co będzie miała mniej czasu na naładowanie baterii przed rozpoczynającym się w przyszłym tygodniu zgrupowaniem, na którym kadra będzie się szykować do Mistrzostw Europy.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
19: 26 stopni Celsjusza w Sochaczewie i okolicach po 11. Tyle na termometrach aktualnie, ale ta temperatura odczuwalna znacznie wyższa, bo w okolicach 32 stopni Celsjusza. Ciśnienie dzisiaj na takim poziomie umiarkowanym, bym powiedział 1015 hektopaskali. Wiatr słaby, zaledwie 6 km na godzinę. Z taką siłą powieje z zachodu. No i mocniej wiać nie powinno.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
19: Dzień dobry. Moi drodzy, no to jakie macie sposoby na te upały? Jak wytrzymać w tym czasie? Dajcie znać koniecznie na Facebooku czy Instagramie Radia Sochaczew. My gramy Wam najbardziej słoneczne przeboje. A co? Oskar Tomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: Radia Sochaczewa już za chwilę o najbardziej aktualnych miejskich tematach. Będzie o bieżących inwestycjach w Sochaczewie, o ważnych projektach, które miasto realizuje. No między innymi o wakacyjnych remontach, bo kiedy dzieci odpoczywają, no to w szkołach pracy jest bardzo dużo. Już za chwilę o szczegółach. Za chwilę także między innymi o budżecie obywatelskim Mazowsza, no bo również miasto Sochaczew liczy, że w tym budżecie uda się, że pewne projekty wygrają i w związku z tym okolice zmienią. Co to za projekty, na które warto głosować? O tym już za moment. W miejskiej audycji zostańcie na 94 i 9 FM. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. -50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
1: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
13: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
14: W naszym studiu zastępca burmistrza Kamila Gołoszewska-Kotlarz. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Zaczynamy od gorącego tematu. Ruszyło głosowanie w budżecie projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wśród tych projektów jest ponownie projekt z miasta Sochaczew, tak możemy powiedzieć, będący swego rodzaju kontynuacją zeszłorocznego projektu. Chodzi o doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich. Proszę tutaj o informację. Dokładnie tak. Z ogromną dumą wracamy właśnie z projektem Smart Sochacze w bezpieczne przejścia dla pieszych. Dlaczego wracamy? Bo rok temu wszyscy mieszkańcy Sochaczewa pokazali, i nie tylko Sochaczewa, pokazali niesamowitą siłę. Dzięki właśnie Państwa głosom wygraliśmy poprzednią edycję i obecnie z niecierpliwością czekamy na doświetlenie 19 przejść dla pieszych. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich już wyłonił wykonawcę inwestycji. Obejmie ona doświetlenia przejść dla pieszych w Sochaczewie i Żelazowej Woli. To pokazuje jedno. Bezpieczeństwo na naszych ulicach to dla nas po prostu wszystkich jest priorytet. Teraz prosimy o głosy na projekt numer 278. Głosowanie odbywa się na stronie bom.mazowia.pl. Projekt nosi nazwę Smart Sochacze w bezpieczne przejścia dla pieszych. Polega na montażu dodatkowych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi przed przejściem dla pieszych. Oddzielenie dla każdego kierunku ruchu pojazdów. Oprawy takich latarni wyposażone będą w żarówki LED, które pozwalają na uzyskanie jaśniejszego światła przy jednocześnie mniejszym zużyciu prądu. Taki rodzaj oświetlenia precyzyjnie dystrybuuje ten strumień światła w taki sposób, żeby doświetlał pieszego i nie powodował po prostu oślepienia dla zbliżającego się kierowcy. Lokalizacja zadania są to dwa przejścia w obrębie skrzyżowania z ulicą Wodociągową i jedno przejście w obrębie skrzyżowania z ulicą Popiełuszki oraz jedno przejście w obrębie skrzyżowania z ulicą 1 Maja. I teraz powiem, jak zagłosować. Jest to bardzo proste. Zajmuje dosłownie minutę. Wchodzimy na stronę bom.mazowia.pl i klikamy przycisk Głosuj. Wpisujemy imię i nazwisko i numer telefonu. Wybieramy powiat sochaczewski oraz miejscowość Sochaczew. Zaznaczamy wiek i uwaga, tutaj głosować mogą również osoby niepełnoletnie ze zgodą opiekuna prawnego. Wybieramy kategorie podregionalne, wpisujemy w wyszukiwarkę numer 278 i klikamy. Na podany numer telefonu przyjdzie darmowy kod SMS, wpisujemy go na stronie, zatwierdzamy i gotowe. Nie trzeba podawać PESEL, to jest bardzo ważne. Zachęcamy do głosowania na projekt numer 278.
15: To jeszcze dopytam tylko, czy w przygotowanie tego projektu zaangażowane były te same osoby co rok temu.
14: Tak, zaangażowany był, tak, dokładnie. Radny sejmiku, pan Michał Orliński, pan Paweł Masłowski, oczywiście burmistrz Daniel Janiak, moja skromna osoba, pani radna Magdalena Zborowska-Frankowska, pan radny Piotr Pętlak, Młodzieżowa Rada Miasta, wolontariusze, więc tutaj mam nadzieję, że teraz też, że tak powiem, sprężymy się i ponownie wygramy.
15: To zaangażowanie wyda owoc.
14: Tak, owoc dokładnie.
15: I przechodzimy do obszaru, który bezpośrednio pani podlega jako zastępcy burmistrza. Mam na myśli nasze sochaczewskie miejskie szkoły i przedszkola. Wakacje to zazwyczaj czas remontu w placówkach. Jak to wygląda w te wakacje?
14: Dokładnie. Wakacje w Sochaczewie to dla dzieci czas odpoczynku, natomiast w naszych placówkach dzieje się dużo. Praca w re, zresztą jak co roku. Wykorzystujemy ten czas, aby właśnie przygotować te przedszkola i szkoły na bezpieczny i komfortowy powrót uczniów we wrześniu. Jeśli chodzi o przedszkola, to tu w zasadzie w każdej placówce coś się dzieje. Trwają intensywne prace odświeżające, malujemy sale, pomieszczenia biurowe, wymieniamy zużyte podłogi. Z większych prac warto tutaj wspomnieć, bo przedszkole numer 7 ma w słabym stanie schody wejściowe, więc tutaj będzie taki kompleksowy remont tych schodów. Równie dużo dzieje się w naszych szkołach podstawowych. Prawie w każdej z nich trwają tradycyjne malowania sali, bieżące naprawy, ale mamy też kilka naprawdę dużych i kluczowych inwestycji. Na przykład w szkole podstawowej numer 1 realizujemy duży remont krużganka. To jest takie dawne wejście od strony ulicy Kaczorowskiego. W szkole podstawowej numer 2 stawiamy na bezpieczeństwo, remontujemy schody prowadzące z parteru do szatni, które były już w bardzo słabym stanie. Schody te, z tego co pamiętam, to już naprawdę są wiekowe. W szkole podstawowej numer 3 ruszył duży etapowy projekt. Stan łazienek w dwóch pionach wymagał już zdecydowanej reakcji, dlatego w sierpniu zaczniemy od wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montażu nowych sanitariatów i pisuarów. Myślę, że w kolejnych latach będziemy po prostu już kompleksowo te etapy kończyć. W szkole podstawowej numer 4 przeznaczyliśmy środki na naprawę i wymianę dwóch dużych okien.
16: W szkole podstawowej numer 6 stawiamy na energooszczędność, wymieniamy oświetlenie w hali sportowej na nowoczesne oprawy LED wraz z oświetleniem awaryjnym. W szkole podstawowej numer 7 również wymieniamy oświetlenie, ale na parkingu szkolnym montujemy tam 4 lampy LED, by poprawić bezpieczeństwo po zmroku, a oprócz tego naprawiamy dach oraz 2 kominy. Jak widać, nakład pracy jest ogromny, ale robimy wszystko, by od września i nauczyciele, i dzieci wrócili do odnowionych, jasnych i przede wszystkim bezpiecznych przestrzeni.
15: Przypominamy też, że mimo, że mamy wakacje, w szkołach działa gabinet stomatologiczny.
16: Dokładnie. Jest on dostępny dla naszych uczniów. Działa on w szkole podstawowej numer 6, ale działa dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, które są pod urzędem miasta. I tutaj jest taka akcja pod hasłem Próchnica nie jedzie na wakacje. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z całkowicie bezpłatnej opieki stomatologicznej, obejmującej zarówno przeglądy i profilaktykę, jak i leczenie, więc warto skorzystać przez najbliższe dni i zapisać się. Przypomnę tu numer telefonu 606 421 492.
15: Zachęcamy do zapisów. Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, gościem audycji była zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz.
16: Dziękuję bardzo.
13: Puls miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: No i takie numery, to my lubimy. Sting, Englishman in New York. Jeden z najbardziej pozytywnie nastrajających numerów wszechczasów. Mam takie przynajmniej wrażenie. Tak, gramy dla was w Radio Słuchacze, ale też od rana mówimy o tych wyjazdach, o tym, gdzie na przykład wy lubicie plażować. No i wysyłaliście nam różne zdjęcia różnych dzikich plaż. Te zdjęcia podsyłacie cały czas na Facebooku Radio Słuchacze. Kto jeszcze chciałby się podzielić jakimiś pięknymi kadrami z wakacji, no to proszę bardzo, możecie wysyłać jak najbardziej. Od razu się miło patrzy na te zdjęcia, nawet jeśli ktoś jeszcze do, na przykład na urlop czeka, no to już fajnie w ten sposób się pozytywnie nastawiać. Facebook Radio Słuchacze, tam post poranny, komentarze są dla was, tam wysyłajcie swoje wakacyjne fotki z plaż, tudzież zupełnie innych miejsc. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
9: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602 499 487.
10: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
1: Wrzucamy na ruszt razem z Barem Brothers Grzegory. Dzisiaj bar czynny do 19. Danie dnia, które możecie tam zamówić, jest następujące. Zupa pieczarkowa, bitki wieprzowe w sosie pieczarkowym, ziemniaki, mizeria. W ofercie także smażony morszczuk oraz pierogi ręcznie robione domowe z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie. Wszystkim tym, którzy już powoli myślą o obiedzie albo tym, którzy już obiad na przykład zajadają, życzymy smacznego.
0: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

A już za kilka chwil, punktualnie o 12, w Radiu Słuchaczy najnowsze wiadomości z Słuchaczowa i okolic, ale także z kraju i ze świata, będzie o ostrzeżeniach przed upałem, bo prawie cała Polska jest kolorowa na tej mapie z ostrzeżeniami. I o tym wam będziemy mówić, gdzie największe wystąpią. O tym już za chwilę.

0: Gdzie, gdzie?
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy w tym tygodniu w promocji. Serek wiejski lekki 150 gramów, piątnica 2,69 za sztukę. Serek Twój Smak w asortymencie 135 gramów, piątnica 3,29 za sztukę. Jogurt łaciaty Skyr w asortymencie 360 gramów, Mlekpol 4,19 za sztukę. Mleko łaciate 3,2%, 1 litr butelka Mlekpol 3,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka

0: Ochacze w to sklejki. Surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew. Ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
1: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.
9: Tu Radio Sochaczew. Jest punktualnie 12.
10: Sochaczewskie projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego Mazowsza. Trwa głosowanie. W tym serwisie będzie też o trwających pracach w ramach powiatowego budżetu obywatelskiego, a także o mężczyźnie, który przyszedł do komendy policji sprawdzić swoje punkty karne, a omal nie trafił do więzienia. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Do 7 września trwa głosowanie projektów zakwalifikowanych do głosowania w ramach najnowszej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Na ich realizację samorząd województwa przeznaczył w sumie 30 milionów złotych. Wśród projektów są też pomysły z Sochaczewa i dla Sochaczewa.
11: Prosimy o głosy na projekt numer 278. Projekt nosi nazwę Smart Sochaczew. Bezpieczne przejścia dla pieszych polega na montażu dodatkowych słupów wraz z oprawami oświetleniowymi przed przejściem dla pieszych, oddzielnie dla każdego kierunku ruchu pojazdów. Oprawy takich latarni wyposażone będą w żarówki LED, które pozwalają na uzyskanie jaśniejszego światła przy jednocześnie mniejszym zużyciu prądu. Taki rodzaj oświetlenia precyzyjnie dystrybuuje ten strumień światła w taki sposób, żeby doświetlał pieszego i nie powodował po prostu oślepienia dla zbliżającego się kierowcy. Lokalizacja zadania: są to dwa przejścia w obrębie skrzyżowania z ulicą Wodociągową i jedno przejście w obrębie skrzyżowania z ulicą Popiełuszki oraz jedno przejście w obrębie skrzyżowania z ulicą 1 Maja.
10: Mówiła zastępca burmistrza Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Wśród zakwalifikowanych projektów z Sochaczewa są również festiwal Energia Zmiany oraz pomoc okresowa, czyli dystrybutory z podpaskami i środkami higienicznymi w każdej szkole. Głosowanie odbywa się na stronie bom.mazowia.pl. Z kolei starostwo realizuje obecnie projekty, które zwyciężyły w poprzedniej edycji powiatowego budżetu obywatelskiego. Część zadań już się zakończyła, inne trwają. Na jakim etapie są prace, wyjaśnia wicestarosta Anna Pawłowska.
8: Czytaj, słuchaj, to jesteśmy już po realizacji Kino pod chmurką, cykl spotkań plenerowych gminy Ów, jesteśmy w trakcie. Łączy nas ruch, również też jesteśmy w trakcie w rytmie oddechu, to jest w poniedziałki, wtorki, obecnie to się odbywa. Jeżeli chodzi o projekty inwestycyjne, to tu mieliśmy 4. Wiaty rowerowe, to jest przy ogrodniku i przy starostwie, jest to w trakcie realizacji. Przebudowa istniejących utwardzeń na działce budowlanej przy 80, zostało to zrealizowane. Integracyjny plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, to jest w trakcie realizacji. I Międzyszkolne Centrum Dziennikarskie też jest w trakcie realizacji. Już prace takie wykończeniowe, wszystko jest, tylko teraz nagłośnienie i specjalistyczny sprzęt.
10: I jeszcze informacja z kroniki policyjnej. Do komendy w Żyrardowie zgłosił się mężczyzna, który chciał sprawdzić liczbę swoich punktów karnych za wykroczenia drogowe. Okazało się jednak, że jest osobą poszukiwaną w celu odbycia kary 61 dni pozbawienia wolności za nieopłaconą grzywnę. Mężczyzna został zatrzymany, wpłacił zasądzoną grzywnę, czym uchronił się od więzienia. Policjanci przypominają, że każda osoba, wobec której prowadzone są czynności, jest weryfikowana w policyjnych bazach danych. Osoby poszukiwane muszą liczyć się z zatrzymaniem niezależnie od celu swojej wizyty w jednostce policji.
12: Wróciły upały. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Jutro prawie w całym kraju będzie powyżej 30 stopni, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
13: Lokalnie nawet 37-38 stopni. Temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Tutaj fala upałów utrzyma się do końca tygodnia. W weekend spodziewamy się wyraźnego ochłodzenia, gdzie temperatura obniży się do około 25-27 stopni.
12: A dzisiaj możliwe są także burze na zachodzie. Z upałami zmaga się także reszta Europy. Na południu upały utrudniają walkę z pożarami, z którymi walczą Grecja, Portugalia, Hiszpania i Francja. W tej ostatniej, w departamencie Żyronda, rozprzestrzenianie się pożaru udało się opanować, ale strażacy wciąż mają dużo pracy.
14: Cele na dziś to utrzymanie obecnego obwodu pożaru, zapobieganie wszelkim gwałtownym wybuchom, które mogłyby przeciążyć istniejącą strukturę i dalsze przygotowanie terenu, tak aby pojazdy mogły zbliżyć się jak najbliżej krawędzi i prowadzić tam ciągłe działania gaśnicze.
12: Francuskie służby zatrzymały ponad 370 osób w związku z falą pożarów. Część z nich usłyszała już wyroki za celowe podpalenia. Prezydent nie musi tłumaczyć swoich decyzji, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany o powody ułaskawienia przez Karola Nawrockiego Piotra Staruchowicza pseudonim Staruch, który dostał 2-letni zakaz stadionowy za złamanie przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, gdy podczas meczu kibicował z miejsca nieprzeznaczonego dla publiczności.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Na ten moment 28 stopni Celsjusza na termometrach. Odczuwalna temperatura cały czas z tą trójką. Jednak z przodu 32 stopnie Celsjusza. Naprawdę upalnie i naprawdę słonecznie w Sochaczewie okolicach i to się nie zmieni. Nie dość, że do dzisiaj się to nie zmieni, to po następnych dniach się może jeszcze to zmienić, ale na bardziej upalnie, bo na przykład patrzę sobie z ciekawości na jutro, środa, i wtedy między 14 a 15 widzę 37-38 stopni Celsjusza. No na to musimy być przygotowani. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali, wiatr słaby, bardzo słaby. Zaledwie 8 km na godzinę, tak może podmuchać lekko z północnego zachodu.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radiu Sochaczew. Pozdrawiam każdego Dominika, każdego Prokopa, Marię, Jana czy Franciszka. No bo to są dzisiejsi solenizanci. 4 sierpnia już po 12:00 z nami na przykład wśród tych słonecznych przybojów Cindy Lauper, Girl Just Wanna Have Fun, Oskar Tamczyk. Cześć ponownie. No, no, no.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: W hicie dnia w Radiu Sochaczew dzisiaj pojawia się Lanberry i jej singiel Zef z 2019 roku.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Bardzo fajny numer, Ibn James i Paradise w Radiu Sahara, 20 minut po 12, a tymczasem w minioną niedzielę szkoła podstawowa imienia żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym odbyła pewien rowerowy rajd szlakiem z rzutowisk na ziemi łowickiej, organizowany przez Klub Turystyki Kolarskiej Szprycha, PTTK Łowicz. No i rzeczywiście, brzozowska szkoła z gminy Iłów, ci uczestnicy wzięli udział w takim właśnie rajdzie, szlakiem pamięci Cichociemnych. To jest też szkoła, która rzeczywiście te wartości związane z AK kultywuje i o kiedy tylko może o nich mówi, a także bierze udział w różnego rodzaju tego typu wydarzeniach. Jak wyglądało to wydarzenie tegoroczne? O tym szerzej przeczytacie na portalu tusahaczew.pl. Wchodźcie i sprawdzajcie, jak w tym roku ten rajd przebiegł.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
11: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama.

0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radiu Sochaczew i jeszcze więcej informacji z ostatniej chwili. Słuchajcie, awaria w Muzeum Żelazowej Woli. No niestety, przez te burze, które ostatnio przeszły przez nasz region, no to nastąpiła awaria sieci elektrycznej. Jak informuje Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Żelazowej Woli i Park Żelazowej Woli, aktualnie dla zwiedzających jest niedostępny do odwołania, nie można zwiedzać, natomiast będziemy Was informować o podobnym udostępnieniu obiektu oraz wszelkich zmianach i kiedy już będzie można po wznowieniu działalności obiektu skorzystać z oferty muzeum, ale przede wszystkim w tych upałach skorzystać z cienia, które dają tutejsze drzewa. O szczegółach piszemy dla Was również na tusochaczew.pl.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanbery. Więcej na mazowsze.travel.
5: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu,
8: inżynierze,
9: magazynierze.
8: Już dziś Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP przy ulicy Warszawskiej 2 w Sochaczewie. Protektor, ubieramy także torreadorów.
10: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

Charakterystyczne brzmienia dla tej grupy, czyli Eurythmics, Who's That Girl? A już za 10 minut, o 13:00, najnowsza dawka wiadomości z Krakowa i okolic będzie m.in. o zapisach na 25. jubileuszowy rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. No bo te zapisy, jak wiecie, z naszej anteny już ruszyły i o tym za chwilę będziemy mówić, to znaczy wrócimy do tematu, gdzie w tym roku rajd się odbędzie, jak będzie wyglądała trasa oraz, no właśnie, jak się zapisać. A do 13 jeszcze september, za chwilę także ulubiony przebój w mediach społecznościowych, czyli Hugel, Moving to the Sun, za moment także Lore i Mario w Radiu Słuchacze.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy w tym tygodniu w promocji. Serek wiejski lekki 150 gramów piątnica 2,69 za sztukę. Serek Twój Smak w asortymencie 135 gramów piątnica 3,29 za sztukę. Jogurt łaciaty Skyr w asortymencie 360 gramów Mlekpol 4,19 za sztukę. Mleko łaciate 3,2%. 1 litr butelka Mlekpol 3,69 za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
8: W Radiu Sochaczew jest punktualnie 13.
9: Ruszyły zapisy na 25. jubileuszowy rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Z tej okazji na Placu Kościuszki zorganizowano specjalną konferencję. Wymiana strażackich pokoleń w gminie Nowa Sucha. Coroczna impreza robi swoje. W tym serwisie zapraszamy także do kolejnych odsłon Okna Sztuki w Sochaczewie. Wiadomości lokalne Monika Figut. Ruszyły zapisy na 25. jubileuszowy rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Z tej okazji na Placu Kościuszki odbyła się specjalna konferencja, w której wziął udział inicjator wydarzenia, poseł Maciej Małecki.
10: Wystartujemy w tym roku rajdem z Placu Kościuszki, na którym się znajdujemy. W sobotę 5 września pojedziemy do Młodzieszyna, gdzie w pięknym parku przy stawie, przy domu nauczyciela dawnym będzie piknik rodzinny. Ale żeby wystartować w rajdzie, trzeba się zapisać na rajd rowerowy. Zapisy na rajd rowerowy jubileuszowy, bo edycja 25. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 3 w Sochaczewie do 27 sierpnia.
9: Rajd rozpocznie się od złożenia kwiatów na grobie państwa Krawczyków. Wydarzenie współorganizują Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i Urząd Miasta.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Już po raz piąty odbył się Dzień Młodego Strażaka w Nowej Suchej. To impreza organizowana przez OSP Nowa Sucha pod przewodnictwem Roberta Gajdy przy wsparciu Urzędu Gminy. Jej głównym celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do służby w straży. I to się udaje, mówi wójt Maciej Mońka.
11: Co najważniejsze, właśnie przyszły rodziny z dziećmi, które to wszystko widziały, chłonęły i mam nadzieję, że to nam kiedyś zaprocentuje. Ta impreza to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, w kolejne pokolenie, bo wiemy tutaj, ja taki nasłuch ze strony kolegów, wójtów, burmistrzów, jak się spotykamy, największym problemem są ludzie i w tych naszych jednostkach naprawdę to jest fantastyczne, że mamy tą wymianę pokoleń, że odchodzą starsi, przychodzą młodsi.
9: Przypominamy, że tradycyjnie w okresie wakacyjnym w naszym mieście można zajrzeć do Okna Sztuki. To inicjatywa artysty malarza Marcina Hugo Badera, która polega na prezentowaniu prac przede wszystkim lokalnych twórców w plenerowej przestrzeni.
12: Tak, okno sztuki, czyli propozycja dla wszystkich, ale również dla miłośników sztuki. Od 17 lat w Sochaczewie okno sztuki działa. Zapraszamy do tego, aby miłośnicy właśnie sztuki mogli przyjść, porozmawiać z artystami, z lokalnymi artystami, ale i nie tylko, obejrzeć ich piękne prace.
9: Mówił Jakub Okraska z Urzędu Miasta. Okno sztuki zagości w parku przy ulicy Traugutta 23 i 30 sierpnia.
13: Wiadomości ekonomiczne.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
17: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Paliwa mogą w drugiej połowie sierpnia stanieć o około złotówkę na litrze. Rząd planuje obniżyć pod koniec wakacji VAT na paliwa. Pakiet ma obowiązywać przez kilka tygodni, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
18: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
17: Resort energii liczy też, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówi ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech z podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów prądu.
19: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna. Budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia, fotowoltaikę. Dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
17: Minister energii zapowiedział, że obecnie Polska dysponuje nadwyżką energetyczną. Jeśli będzie to konieczne, wesprze Węgry w kryzysie energetycznym. Lotnisko Katowice-Pyrzowice pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port inwestuje w nowe skanery i zapowiada więcej zmian, bo co roku notuje nowy rekord pasażerów, mówi rzecznik prasowy portu Piotr Adamczyk.
20: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy.
17: Nowe skanery mają pojawić się najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami.
14: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
15: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
8: A ja tymczasem czytam, że Wojciech Szczęsny ma mniejszą konkurencję w Barcelonie. Ponieważ Marc-André Ter Stegen został na rok wypożyczony z Barcelony właśnie do Ajaxu Amsterdam i tam zagra. Także być może ta emerytura jeszcze do niedawna Wojtka Szczęsnego będzie się opóźniała do tego stopnia, że zobaczymy go jeszcze w niejednym spotkaniu właśnie FC Barcelony. No tego chyba mu życzymy, skoro to jest taki dobry czas sportowy dla niego. Oskar Tamczyk, coś ponownie, Radio Słuchacze, jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: Bledka i tańcz. No taki letniaczek, tak bym nazwał ten numer. Ale bardzo przyjemnie się tego słucha i od razu się chyba chce tańczyć, mam wrażenie. 19 minut po 13, ja tymczasem zaglądam do Rybna, bo z okazji jubileuszu stulecia OSP Rybno, który w tym roku, ruszyła inicjatywa ufundowania nowego sztandaru. Tak jest, to ten sztandar miałby być takim ukonorowaniem tego pięknego jubileuszu, no bo stulecie to przecież to jest naprawdę okrągły i piękny jubileusz. No i okazuje się, że jest ten sztandar jest w planach, będzie on symbolem wdzięczności dla wszystkich pokoleń strażaków, razem szacunku dla ich społecznej służby oraz pamiątką, która zostanie dla kolejnych pokoleń. No ale w związku z tym prowadzona jest zbiórka środków finansowych na wykonanie tego sztandaru, którego taka uroczystość nadania odbędzie się podczas obchodów jubileuszu 19 września. Jeśli jesteście z Rybna, z okolic, no i właśnie ten temat was interesuje, no to również szerzej na ten temat piszemy dla was na tusochaczew.pl.
1: 94,9 FM Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
10: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
11: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

Tu Radio Sochaczew, informujecie nas o Chrzczanach. Tam samochód w rowie, jak nas informujecie. Skrzyżowanie na Teresin. Bez utrudnień w ruchu tam w tej momencie przejedziecie, ale warto uważać, warto na to miejsce uważać, bo tam rzeczywiście to w ten sposób wygląda, że auto w rowie jest. Służby są powiadomione, a więc gdy tylko się coś zmieni, na bieżąco będziemy was o tym informować. W Chrzczanach skrzyżowanie na Teresin to jest to miejsce, na które szczególnie w tym momencie warto uważać.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak się chłodzić w takie upalne dni? O to was pytam. No i nasza słuchaczka Dorota napisała, że ona ma kilka sposobów, takich sprawdzonych. Przede wszystkim warto pić wodę, to kojarzymy. Warto mieć jakąś klimatyzację, to też jest dobra opcja, zdecydowanie. No i oprócz tego Dorota radzi, żeby jeść owoce i lekkie potrawy, chronić się przed słońcem przy użyciu parasola. Nie wiem, czy wiecie, ale parasol, czyli parasole przeciw słońcu, to jest w ogóle główna funkcja tego przedmiotu. Także jak najbardziej można to robić. No, jak Dorota również pisze, noszenie luźniejszych ubrań z naturalnych tkanin też trochę pomaga. Także widzicie, teraz taka garść porad już jest. No i słuchajcie, wspólnymi siłami, z takimi poradami, to jakoś przetrwamy te upały. Już za chwilę jeszcze więcej słonecznej muzyki dla was gramy. Rockwell się pojawi, and One Republic, Kasia Kowalska, Rockset czy Pitbull.
2: Autopromocja.
3: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
14: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
15: Lidl, to się opłaca.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
16: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
17: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Autopromocja. Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Nie masz.

0: gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
1: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.
9: Punktualnie 14, punktualne wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Zaczynamy od niestabilnej i groźnej sytuacji pogodowej w naszym regionie. Mamy w tej chwili alert trzeciego, najwyższego stopnia. Szczegóły już za chwilę. Tragedia w gminie Nieborów. 11-letni chłopiec, jadąc na hulajnodze, zderzył się z kombajnem. Dziecko nie żyje. W tym serwisie będzie też o pożarze na terenie firmy produkcyjnej w Młodzieży. Monika Figut, przechodzimy do wiadomości lokalnych. Zaczynamy od niestabilnej i groźnej sytuacji pogodowej. Wczoraj nad Sochaczewem przeszła poważna burza z ulewą, a miejscami także silnym gradobiciem. Wiemy o dużym gradzie w okolicach gmin Nowa Sucha i Rybno. Są też powalone drzewa. Nadal aż do czwartku wieczorem obowiązuje alert trzeciego, najwyższego stopnia przed upałami. Dziś temperatura może sięgnąć 37 stopni Celsjusza w cieniu. Wszyscy, a zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinni szczególnie uważać na siebie.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Wyjątkowo tragiczny wypadek w pobliskiej gminie Nieborów. Wczoraj po południu 11-letni chłopiec podróżujący elektryczną hulajnogą na łuku drogi zderzył się z kombajnem. Mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i podjętej reanimacji chłopca nie udało się uratować. Kombajnem kierował 48-letni mieszkaniec powiatu skierniewickiego. Był trzeźwy. Sprawę wyjaśnia prokuratura.
8: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Również wczoraj w gminie Młodzieżyn na terenie zakładu produkcyjnego WOK doszło do pożaru kontenera. Z uwagi na charakter działalności firmy Urząd Gminy zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Na szczęście pożar udało się szybko ugasić i nie doszło do sytuacji zagrożenia dla mieszkańców. I zmieniamy temat. W ramach lata w mieście Sochaczewski Ratusz i Szkoła Tańca Pasjonat cały czas zapraszają do udziału w cyklu Tańce z całego świata. W zajęciach może wziąć udział każdy. Nie trzeba mieć doświadczenia, ani nawet predyspozycji tanecznych. W sierpniu kolejne spotkania.
11: Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować swoich sił w tym tańcu, to nic nie kosztuje. Przychodzimy, nie musimy posiadać żadnych umiejętności tanecznych, ani specjalistycznego stroju, czy też butów. Nie musimy również posiadać partnera. Program warsztatów jest tak przygotowany, żebyśmy przychodząc bez partnera również mogli w nich uczestniczyć i żeby fajnie, przyjemnie spędzić czas. 8 sierpnia tutaj organizatorzy ogłaszają warsztaty niespodziankę i tutaj jeszcze nie nie będziemy tej niespodzianki zdradzać. Będzie to coś innego. 20 sierpnia po raz kolejny spotkamy się tańcząc tango argentyńskie, a na zakończenie wakacji, czyli 29 sierpnia, warsztaty salsy.
10: Mówił Jakub Okraska z Urzędu Miasta. Warsztaty zazwyczaj odbywają się na terenie amfiteatru.
12: Kto nie musi wychodzić z domu, niech nie spaceruje zbyt długo w słońcu. Wróciły upały. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu, południowym wschodzie i w centrum. Ale żar, który leje się z nieba, to nie wszystko, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
13: Oprócz upałów musimy liczyć się również z burzami, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Najwyższych temperatur spodziewamy się na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie możliwe będzie 35-37 stopni. Także pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikajmy przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz śledźmy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne.
12: A dziś burze mogą pojawić się na zachodzie. Upały i susza mocno dają się we znaki mieszkańcom Mszany Dolnej w Małopolsce. Władze miasta wprowadziły tam ograniczenia w dostawach wody i apelują o jej oszczędzanie, przyznaje Wacław Żarski, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej.
14: Muszę potwierdzić, że te wyłączenia utrzymujemy przez najbliższe dni, dopóki nie nastąpią jakieś opady, nie poprawi się sytuacja wodna.
12: Władze apelują o oszczędzanie wody, między innymi proszą, aby nie napełniać przydomowych basenów i nie podlewać ogródków. W mieście porozstawiane są beczkowozy. Należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle, z której woda jest wykorzystywana do chłodzenia elektrowni. Ma to służyć między innymi zapewnieniu ciągłości dostaw energii. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczną Wisły. To może być drogi sezon na krajowe owoce. GUS szacuje, że zbiory owoców będą słabsze, a produkcja jabłek i malin może spaść nawet o 20%. To oznacza mniejszą podaż i prawdopodobnie podwyżki ceny na targowiskach. Wiśniowy sad w okolicach podwarszawskiej Warki odwiedził nasz reporter Szymon Kępka.
15: W tym roku cena spadła, cena jest niska na wiśnie, jakby nie patrzeć. Tam plus minus 4 zł. Tak?
16: Okay. No ale się urobić trzeba przecież. No, to...
15: Trzeba.
12: Pożyczki są jedynymi owocami, których zbiory wzrosły. Tak wynika z danych GUS-u. Sadownicy mówią jednak, że tegoroczna aura negatywnie odbiła się na jakości owoców.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Sprawdzam, cały czas sprawdzam tę temperaturę. Aktualnie jeszcze tej trójki z przodu nie ma. 28 stopni Celsjusza możecie zobaczyć na termometrach. Natomiast ta odczuwalna temperatura, no to tak, już na poziomie 32 nawet. Pełne słońce, tego słońca nie zabraknie dzisiaj, nie zabraknie jutro, nie zabraknie także pojutrze. Tak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o ciśnienie, to dzisiaj na poziomie umiarkowanym 1015 hektopaskali, stabilne, nic się z nim nie dzieje. Wiatr również stabilny, a raczej jego prawie że brak, bo zaledwie 9 km na godzinę, tak słaby może być.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. Kto z Was wierzył, że istnieje pantera mglista? Ja polecam zerknąć na przykład w internecie na małe panterki mgliste, bo to są absolutne słodziaki. No, chociaż chyba bym nie chciał się znaleźć w pobliżu takich. Mimo wszystko, mimo że wyglądają słodko, no to są groźne, na pewno. Papa Dance na początek 14 w Radiu Sochaczew. W tej godzinie także rozmowa z naszym popołudniowym gościem. Kto nim będzie, to już wiecie, jeśli weszliście na naszego Facebooka.

0: A już za kilka chwil rozmowa z popołudniowym gościem Radia Sochaczew. Dzisiaj z nami będzie poseł Maciej Małecki, który o aktualnościach, o kilku aktualnych tematach będzie mówił, no między innymi o zapisach na 25. jubileuszowy rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Te zapisy ruszyły i ten temat również się w rozmowie z naszym gościem pojawi. Zostańcie na 94 i 9 FM. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
7: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: A w naszym studiu poseł Maciej Małecki. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie w ten słoneczny dzień.
11: Zaczniemy od rodzinnego rajdu rowerowego imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. To impreza, wydarzenie, które skupia no co najmniej kilkaset osób, kilkuset mieszkańców naszego powiatu i nie tylko, rok rocznie od 25 lat w tym roku.
12: Nawet więcej, bo od 2000 roku, ale pandemia nam zabrała dwie edycje, więc teraz mamy jubileusz 25 rajdu, ale tak jak pani redaktor powiedziała, no tak koło 800 rowerzystów na trasie obok siebie, dorośli, dzieci, młodzież, dziadkowie, rodzice, fantastyczny peleton, w którym co roku przemierzamy piękne zakątki ziemi sochaczewskiej, a w tym roku jedziemy 5 września do Młodzieszyna, ale żeby pojechać w rajdzie, trzeba się wcześniej zapisać, a zapisy są do 27 sierpnia w Mosirze w Sochaczewie.
11: Tak, to bardzo ważna informacja. Zapisy już ruszyły, z tego co wiem, też już działają. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i można to zrobić online.
12: Można ściągnąć dokumenty ze strony internetowej Mosiru. Na mojej stronie poselskiej maciejmałecki.pl także są dokumenty. Na profilu facebookowym rajdu rowerowego, na stronach miasta Sochaczew, powiatu sochaczewskiego, bo to są nasi współorganizatorzy. Te dokumenty są do ściągnięcia, no i zapis w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji do 27 sierpnia. Dlaczego tak ważny jest zapis? Nie tylko to ułatwia nam jako organizatorom przygotowanie rajdu, ale też dla samych uczestników myślę, że miłe jest otrzymać certyfikat imienny potwierdzający udział w rajdzie i koszulkę, którą w każdym roku staramy się w innym kolorze przygotować dla naszych uczestników i ten peleton ubrany w takie wyjątkowe koszulki ozdabia ziemię sochaczewską, a ja uśmiecham się szeroko, kiedy później na jakichś przejażdżkach rowerowych widzę ludzi właśnie w koszulkach naszego rajdu po to, żeby którzy jeżdżą już sobie rodzinnie, prywatnie, ale ubrani w nasze koszulki. a certyfikaty mają taki wyjątkowy wymiar pamiątkowy i szczególnie przy tej jubileuszowej edycji.
11: To do tego jeszcze wrócimy. Zdradził pan już, że w tym roku pojedziecie do Młodzieszyna. To proszę powiedzieć coś więcej o tej trasie i co się wydarzy w Młodzieszynie.
12: Trasa liczy około 37 kilometrów. Punktem docelowym, tym punktem, gdzie będzie piknik rodzinny z różnymi atrakcjami, z ogniskiem, z grillem, jest taki park w Młodzieszynie przy dawnym domu nauczyciela. On był niedawno remontowany z programu Polski Ład. Niedaleko stawu, tam jest piękny starodrzew, jest osłonięcie od słońca, bo to jest ważne. No dzisiaj, jak rozmawiamy z panią redaktor, to szczególnie widać, to zwracamy uwagę na to przy wyborze miejsca piknikowego, żeby były drzewa, żeby ludzie mogli schronić się przed słońcem, ale żeby też był teren pod rekreację, pod zabawę, pod jakieś konkursy, które przygotowuje Fight Club Dragon i tam będzie piknik, ale żeby dojechać do Młodzieszyna, po drodze przejeżdżamy przez wypalenisko, przez Żelazową Wolę, taki odpoczynek w Brochowie, po drodze mijając Plecewice, odpoczynek przy kościele w Brochowie i później jedziemy do Młodzieszyna. Po drodze, jak zwykle historycznie, chcemy upamiętnić te miejsca, które mijamy, a znów będziemy w tym roku przejeżdżali przez Witkowice przy pomniku, który przypomina bohaterski czyn pułkownika Łukasza Cieplińskiego, który w 1939 roku zatrzymał niemieckie natarcie i zniszczył niemieckie czołgi. Tam składamy kwiaty. Tak trasa wiedzie, no i później już z Młodzieszyna po pikniku do Sochaczewa w miarę taką jak najkrótszą drogą.
11: Te kwiaty nie tylko tam. Warto tutaj w tym miejscu wspomnieć, że oczywiście start tego wydarzenia ma miejsce już tradycyjnie z Placu Kościuszki, stąd wyruszają cykliści, ale zanim wyruszą specjalna delegacja współorganizatorów zawsze stara się uczcić pamięć patronów rajdu, a mianowicie Anny i Tadeusza Krawczyków.
12: Pamiętamy o naszych patronach i jestem bardzo szczęśliwy, że rodzina państwa Krawczyków jest z nami od wielu lat. Pan Tadeusz Krawczyk niezwykle pomógł nam w roku 2000, kiedy organizowaliśmy pierwszy rajd jeszcze z redaktorem Januszem Szostakiem, panią Beatą Brymorą. Pan Tadeusz Krawczyk dzielił się z nami swoją wiedzą jako trenera kolarstwa, wychowawcę, kolarza i serwis techniczny zapewnił na trasie. A kiedy zmarł, przedwcześnie, bo też w 2000 roku, kilka miesięcy po naszym rajdzie, to taką pomocą otoczyła nas pani Ania Krawczyk, która przez długi czas prowadziła po swoim mężu sklep rowery od A do Z za stadionem w Sochaczewie. No i kiedy kilka lat temu pani Ania zmarła nagle w wypadku, było to dla nas bardzo, bardzo wstrząsające, bardzo smutne, ale znów rodzina państwa Krawczyków z panią Dorotą Borek, panią Luizą Ząbczyńską, ta rodzina jest cały czas z nami i dla mnie to jest coś niezwykle wzruszającego, że możemy z najbliższymi państwa Krawczyków kolejne rajdy organizować, otwierać je i zawsze nam pomagają i tak jak pani redaktor wspomniała, zaczynamy na cmentarzu przy ulicy Traugutta. Tam delegacja uczestników rajdu składa kwiaty, zapala znicze na grobie państwa Krawczyków, ale też obok blisko jest grób pierwszego komandora naszego rajdu, pana Franciszka Wilczkowskiego. Bez niego tego rajdu też by nie było. Pan Franek zmarł 10 lat temu. Też modlimy się na jego grobie w tej samej części cmentarza przy ulicy Traugutta. I chcemy też, żeby ten rajd był też taką drogą przez historię ziemi sochaczewskiej. Rajd jest najstarszy w powiecie sochaczewskim, ma już też własną historię swoich stałych uczestników i ci, którzy byli dziećmi w pierwszych edycjach, dzisiaj przychodzą z własnymi dziećmi, które startują w rajdzie. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tych, którzy pomagali w tym rajdzie, którzy tworzyli jego historię i przy nim pracowali.
11: No i tu dotknęliśmy tej kwestii, której chcieliśmy jeszcze raz dotknąć, a mianowicie właśnie tej długiej już historii, ponad ćwierć wieku. Będziecie chcieli uczcić właśnie ten fakt, że są te urodziny okrągłe, 25, i z tego powodu między innymi pan apeluje, żeby zabrać ze sobą stare certyfikaty.
12: Zrobimy konkurs na jubileuszowym 25. rajdzie. Kto ma najwięcej zaliczonych rajdów? Kto najwięcej razy pojechał w naszym rodzinnym rajdzie rowerowym imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej? A jedynym sposobem na sprawdzenie tego jest policzenie certyfikatów. Ja wiem, że są nasi starzy uczestnicy, którzy pieczołowicie przechowują w swoich domach wszystkie certyfikaty z każdej edycji rajdu, w której brali udział. I zachęcam bardzo mocno, drodzy Państwo, to jest czas, żeby sprawdzić w szafie, w szufladzie, w kredensie, czy te certyfikaty gdzieś nie zginęły, skompletować je i przyjść z nimi w nasz rajd 5 września. No i będziemy starali się uhonorować tych, którzy mają najwięcej edycji. Mam podejrzenie, że jeden z naszych uczestników będzie, łącznie z tym, który odbierze we wrześniu, będzie miał 25 certyfikatów, co najmniej jeden z naszych uczestników.
11: No proszę bardzo. To tyle o rajdzie. Zachęcamy do zapisów. Przypomnę, do 27 sierpnia. Jeszcze na chwilę, korzystając z pana obecności, podpytam o pielgrzymkę, bo już wiem, tu 25 lat, a pan ma swój prywatny jubileusz uczestniczenia w łowickiej pieszej pielgrzymce młodzieżowej na Jasną Górę. Ta pielgrzymka, ta sochaczewska, wyrusza już jutro i pan tam będzie po raz 30.
12: Taka wielka łaska Boża, że mogę iść kolejny raz na Jasną Górę w pieszej pielgrzymce. I to jest wielkie szczęście dla mnie. Te lata nie wiadomo kiedy zleciały, ale rzeczywiście jak podsumowałem, to w tym roku po raz 30 będę pielgrzymował pieszo na Jasną Górę z Sochaczewa. Już nie mogę się doczekać. To jest taki czas, kiedy idą na bok wszystkie troski, wszystkie kłopoty. Skupiamy się na relacji z Panem Bogiem, z Matką Bożą. To jest też takie spojrzenie wewnątrz siebie i powtarzamy rekolekcje w drodze, ale to jest taki czas i dla Pana Boga, ale dla samego siebie też, wyciszenia, modlitwy, rekolekcji i niezwykłych relacji z ludźmi, którzy idą obok mnie. Ktoś, kto był chociaż raz na pielgrzymce, wie o czym mówię i wie o tym, jak się tęskni do pielgrzymiego szlaku, a ja cieszę się, że już jutro, 5 sierpnia, na tym pielgrzymim szlaku będę mógł się znaleźć razem z fantastycznymi ludźmi, którzy najpierw 5 wychodzą z Sochaczewa do Łowicza, a później już z Łowicza cała łowicka pielgrzymka rusza w stronę Jasnej Góry. Ja w ramach obowiązków porządkowego na trasie objeżdżałem w niedzielę nasz szlak do Łowicza. Zawsze staramy się sprawdzić, czy nie ma jakichś robót drogowych, czy nie ma jakiejś zamkniętej ulicy, po to, żeby nasi pielgrzymi mogli czuć się komfortowo, że bez żadnych przeszkód, bez żadnych potrzeb omijania jakiegoś odcinka mogą dojść do terenu przy radiu i seminarium w Łowiczu. To jest trasa czysta, więc jak się nic nie zdarzy, ruszamy. Mocno wszystkich namawiam, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o pielgrzymce. Warto, nawet jak nie ma urlopu na cały czas pielgrzymki, to chociaż dojechać na 1-2 dni i przeżyć te fantastyczne rekolekcje w drodze.
11: Już pan spakowany?
12: W trakcie pakowania, bo żeby już pakowanie trwa sporo, ja mam listę od lat rzeczy, które trzeba zabrać, ale nieraz trzeba coś uzupełnić i idąc na rozmowę z panią redaktor, zrobiłem sobie pauzę w pakowaniu, ale torba już jest prawie pełna, ostatnie rzeczy trzeba do niej dołożyć, no i dzisiaj czas złożenia tych bagaży, które jadą w logistyce tej dużej, z miejsca noclegu na miejsce noclegu, a plecak podręczny praktycznie też gotowy i jutro rano 6:30 msza święta w naszym kościele i około godziny 8:00 ruszamy na pierwszy etap, który wiedzie nas do parafii w Kozłowie Biskupim, a później już dalej leśne drogi aż do Łowicza.
11: Dużo cienia życzę. Co jest najważniejsze w tych bagażach? Buty?
12: Tak. Akurat w moim przypadku nieraz te bąble są, ja nie żartuję nieraz, że jakbym nie pojawił się w namiocie medycznym na przekucie bąbla, to ktoś by pomyślał, że nie doszedłem tego dnia, bo takie stopy mam, tak się idzie, ale buty są bardzo ważne. Dzisiaj mamy inny, też łatwiejszy sprzęt, bo są i skarpety turystyczne i inne ułatwienia, takie jak namioty keczuła, które się same rozkładają, praktycznie chwilę to trwa. Śpiwory cieplejsze, termoaktywna odzież, bo wbrew pozorom tego, że my mamy upał w ciągu dnia, ale noce bywają bardzo zimne. I jak się rozmawia później z kolegami, to mówi, obudziłem się w nocy z zimna, zakładałem wszystko, co miałem pod ręką, żeby nie marznąć. No ale to jest urok. To się właśnie wspomina. Jakby była sielanka, to by się nie wspominało.
11: No i to jest pielgrzymka.
12: Dokładnie.
11: Ten trud trzeba znieść.
12: Jeden ksiądz powiedział kiedyś, że winofiara to jest, ofiara ma boleć. Więc, ale naprawdę, kiedy przychodzi się na ten ostatni dzień, 14 sierpnia, kiedy wchodzimy na Jasną Górę i widać wieżę jasnogórską, wszystkie kontuzje, wszystkie boleści, cierpienia, wszystkie te bąble odchodzą w niebyt. Ich nie ma. Jest tylko spojrzenie na Jasną Górę, jest wzruszenie, jest ta wielka radość w sercu, której w żaden sposób inny nie da się przeżyć. No i chociaż ten moment przed Matką Bożą w Kaplicy Jasnogórskiej, bo my wchodzimy na moment, to jest wejście, krótka modlitwa i już klęknięcie i już robimy miejsce dla kolejnej grupy, bo przecież przychodzą pielgrzymki z całej Polski, ale warto dla tych 3-5 minut przed obrazem jasnogórskim iść 10 dni, żeby spotkać się z Matką Bożą na Jasnej Górze.
11: Czego życzymy wszystkim pątnikom. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był poseł Maciej Małecki.
12: Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
13: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Psst! To do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
6: magazynierze!
7: Już dziś Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP przy ulicy Warszawskiej 2 w Sochaczewie. Protektor. Ubieramy także torreadorów.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

0: Rika Slay, Together Forever. Jeśli jesteście ciekawi prognoz pogody, ale takich długoterminowych, no to już za kilka chwil, punktualnie o 15, bo do tego tematu pogody wrócimy. Do tematu alertów, tego co się prognozuje w najbliższym czasie. Zostańcie z nami, a usłyszycie najnowsze wiadomości z Saczewa i okolic, ale również z kraju i ze świata.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: A do 15 jeszcze na przykład muzycznie Kate Ryan, Libertine się pojawi, za chwilę także Natalia Zastępa czy Alan Walker. On również tutaj dla nas specjalnie zamiksuje w programie jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lambery. Więcej na Mazowsze.

0: Mazowsze.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
2: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Reklama.
9: Na 94,9 FM najnowsze wiadomości punktualnie o 15.
10: Mamy podsumowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej dotyczące nawałnicy, jaka przeszła nad powiatem sochaczewskim. Za chwilę szczegóły. Będzie wielofunkcyjne boisko przy szkole w Brochowie. Gmina pozyskała dotację z budżetu województwa mazowieckiego. W tym serwisie mamy też ciekawą propozycję krótkiego wakacyjnego wyjazdu do sąsiadów. Monika Figut, zapraszam. Mamy podsumowanie Komendy Straży Pożarnej w Sochaczewie dotyczące nawałnicy, jaka przeszła wczoraj wieczorem nad Sochaczewem. Na szczęście jej skutki nie są poważne. Strażacy wyjeżdżali do dwóch powalonych drzew w Lasocinie i obok stadionu przy ulicy Warszawskiej. W miejscowości Nowy Szwarocin prawdopodobnie od pioruna zapaliła się pryzma paszy dla zwierząt o powierzchni 6 metrów kwadratowych. Pożar udało się szybko stłumić.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Gmina Brochów otrzymała dofinansowanie z programu Mazowsze dla sportu na nową inwestycję. Za 300 tysięcy złotych samorząd zbuduje nowe boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Brochowie. Wójt Piotr Szymański podpisał umowę na dotację z marszałkiem Adamem Struzikiem.
11: Przy szkole nasze dzieci będą mogły właśnie korzystać na bieżąco właśnie z tego boiska i to ułatwi prowadzenie i lekcji, i rozwój naszych dzieci. Takie inwestycje, takie potrzeby bardzo trudno jest realizować i za to serdecznie dziękuję za wsparcie całemu zarządowi województwa, a także panu marszałkowi Adamowi Struzikowi.
10: Wakacje to wyjazdy, te mniejsze i większe. Jeśli chodzi o te pierwsze, warto rozważyć mini wyprawę do Żyrardowa. Nasi sąsiedzi ubiegają się o wpisanie 19 osady fabrycznej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Poza spacerem między zabytkową architekturą na miejscu można odwiedzić dwa muzea, industrialną zagrodę ze zwierzętami i motek.
12: MOTEK, czyli Multimedialny Ośrodek Tradycji Edukacji Kulturalnej. To jest taka multimedialna wystawa o historii Żyrardowa, ale również jest tam pokazany proces powstawania tkaniny żakardowej i lnianej, czyli możemy zobaczyć, jak od ziarenka do gotowej tkaniny tworzy się len. Można zobaczyć przepiękną makietę XIX-wiecznej osady fabrycznej całego Żyrardowa z podświetlanymi budynkami, z opisem, czyli zwiedzić wirtualnie to miasto, ale też zobaczyć historyczne zdjęcia i historyczne opisy tych obiektów. Działa ten motek w Kantorze, czyli w nowej siedzibie Urzędu Miasta w Żyrardowie. Zapraszamy serdecznie.
10: Mówił Łukasz Kasperczyk, dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie.
0: Początek akcji saperów w centrum Warszawy podczas prac związanych z remontem torów między Placem Bankowym a kinem Femina robotnicy znaleźli niewybuch. Jest zalecenie dla okolicznych mieszkańców m.in., żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na miejsce podstawiono autobusy na wypadek ewakuacji. Ruch w okolicy został zablokowany na czas podnoszenia pocisku. Objazdową trasą kursują także jeżdżące tędy autobusy. To akcja saperów przy ponad 30 stopniach w Warszawie, a dziś cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń. Są alerty drugiego i trzeciego i tylko gdzieniegdzie pierwszego stopnia przed upałem. Tymczasem rząd zapewnia, że nie rezygnuje z pomysłu wprowadzenia obowiązku udostępniania bezpłatnej wody z kranu klientom restauracji i lokali gastronomicznych. Wcześniej jednak przepis został usunięty z projektu ustawy o opakowaniach. Maciej Kluczka.
13: Oburzenia w związku z tym nie kryła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Co ciekawe, jej zastępca w ministerstwie, Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, ma inne zdanie.
14: Pamiętajmy, że jest też pewien koszt chociażby umycia naczynia, umycia szklanek i tak dalej. Nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowej też wody. Nie jestem zdania tego, żeby komuś coś narzucać. Trochę za dużo chcemy narzucić, może lepiej zachęcić.
13: Przepisy zostaną przygotowane, bo są po prostu potrzebne, mówi Rafał Kasprzyk, poseł Unii Centrum, partii, której szefową jest ministra klimatu.
15: Państwo też ma rację, kiedy gwarantuje możliwość szklanki wody.
13: Resort klimatu zapewnia, że przepisy o wodzie dla klientów restauracji muszą być dobrze skonsultowane z właścicielami lokali oraz z producentami napojów.
0: Na bezpłatną kranówkę można liczyć od lat, na przykład w paryskich restauracjach. Upały dają się we znaki także zwierzętom. W schronisku Psikot w Chorzowie nad Kociarnią pojawiły się specjalne markizy, które osłaniają kontener przed słońcem.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Upalne dni. Wreszcie pojawiła się ta trójka na termometrach. Tak jest, 30 stopni Celsjusza. Aktualnie po 15 w Sochaczewie i okolicach, chociaż ta temperatura odczuwalna na poziomie 32. Ciśnienie cały czas pozostaje umiarkowane, 1015 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, a nawet bardzo słaby, to znaczy jak już powieje, to zaledwie z prędkością 10 km na godzinę z północnego wschodu. Jutro jeszcze cieplej, bo jutro nawet do 37. Kresek na plusie.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radiu Sochaczew, a tymczasem polscy siatkarze wracają z wygranej Ligi Narodów. Także jeśli ktoś z Was chciałby na przykład ich odwiedzić na lotnisku, a podejrzewam, że takich ludzi będzie mnóstwo, no to wylądują u nas w środę, czyli już jutro. Mieli lądować dzisiaj, ale z powodu pewnych opóźnień ten samolot jest właśnie opóźniony i dopiero jutro około godziny 7.30 pierwsi zawodnicy wracający do Polski się pojawią. Na przykład Tomasz Pordal, czyli MVP, ma się pojawić w tym pierwszym transporcie. Ma być też Kamil Semeniuk, także jeśli chcielibyście jechać na lotnisko przywitać polskich siatkarzy, no to może to już wiecie, kiedy to zrobić. A my gramy najlepsze letnie, wakacyjne kawałki. Teraz możecie śpiewać, możecie tańczyć, wszystko możecie. Kombi pokolenie na początek 15. Za chwilę Meduza, Khalid, Justin Wellington czy Kuban z Zalią na 94.9 FM. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sokaczew. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Tu Radio Sochaczew. Także jutro polscy siatkarze na lotnisku, ale jutro także wyrusza z Sochaczewa łowicka pierwsza pielgrzymka młodzieżowa na Jasną Górę. Po mszy świętej o godzinie 6:30 w parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie pielgrzymi z Sochaczewa właśnie wyruszą na pątniczy szlak. No, oficjalna pielgrzymka rozpocznie się w czwartek 6, wtedy to już z Łowicza od samego rana wyruszą wszystkie grupy. Tak się składa, że gościem Radia Sochaczew jakiś czas temu był przewodnik grupy świętego Rafała Archonioła, ksiądz Michał Szkupiński z parafii świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Jakie korzyści daje pielgrzymka? O tym mówił na naszej antenie.
1: Człowiek jest naładowany, możemy powiedzieć, akumulatory duchowe, na pełną duchowość, bo jest czas na modlitwę wspólną. Codziennie jest msza święta, codziennie jest modlitwa różańcowa, jest konferencja, jest rozważanie drogi krzyżowej, jest koronka do Bożego Miłosierdzia, czyli możemy powiedzieć, że bardzo dużo tych aspektów duchowych. Czyli przez te 9 dni, jeżeli maszerujemy, pielgrzymujemy, czy nawet krócej, no to wiele osób, i ja tak samo mówię, że jesteśmy naładowani duchowo.
0: Proszę bardzo, także korzyści są, a my oczywiście na pewno będziemy kibicować pątnikom i jeszcze o przebiegu łowickiej pieszej pielgrzymki młodzieżowej na Jasną Górę informować.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki parcel 99 vis-a-vis MFO.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Newralgiczne miejsca na drogach Sochaczewa i okolic, na które chcę Wam zwrócić uwagę, no to na przykład okolice Ronda w Kuznocinie. Tutaj może bez dużych korków, ale na pewno ruch jest intensywny. No i zanim się do ruchu włączycie na samym rondzie, to trochę czasu tam możecie stracić. Podobnie na przykład skręcając z Gawłowskiej w Płocką, czy na ulicy Warszawskiej, tutaj zwłaszcza w okolicach tych dwóch największych skrzyżowań, czyli Starzyca przy Warszawskiej, Traugutta w kierunku do Warszawskiej, Piłsudskiego do Warszawskiej, czy Aleja 600-lecia. No tutaj mogą być drobne kłopoty. Bez jednak dużych korków mimo wszystko. Na pewno się zakorkuje również przy drugim rondzie na obwodnicy, czyli rondzie przy ulicy Żyrardowskiej. A jak wygląda sytuacja związana z drogami krajowymi z Sochaczewa? 92 w stronę Łowicza, do samego Łowicza przejezdna w tym momencie. 50 w stronę Płońska. Tutaj jedynie drobne utrudnienia i trochę zwolnicie w okolicach ronda w Różkach Janowie, ale jak już to rondo miniecie, to większych kłopotów nie powinniście z przejazdem mieć. 705 w stronę Brochowa bez kłopotów tak naprawdę. 50 w kierunku na Żyrardów. Tutaj na pewno zwolnicie w Aleksandrowie. Później także w okolicach ronda w Wiskitkach. To takie newralgiczne miejsca. 92 w stronę Warszawy. Tutaj na pewno korek się może pojawiać w Błoniu, w Ołtarzewie, na krzyżówce to już standard, ale z takich informacji z ostatniej chwili innych nie zgłaszacie. 705 w stronę Skierniewic, ta jeszcze nam została. Tutaj klasycznie od jakiegoś czasu Nowa Sucha. Tam trochę minut na tej sygnalizacji świetlnej urwiecie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na Twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
15: Reklama.

Już za kilkanaście minut, punktualnie o 16:00 najnowsze wiadomości z Sadżowej okolic, a w nich m.in. o wakacyjnych remontach w szkołach, bo to, że uczniowie i nauczyciele mają wolne, to jedno, ale w tych sadżowskich placówkach dzieje się pod tym kątem remontowo-inwestycyjnym. O tych szczegółach już za kilka chwil w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne.

0: Nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602 499 487.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
6: Reklama. Jest 16, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
7: Ulica Polna w Młodzieszynie po remoncie. W realizacji zadania pomogły środki rządowe. Od tego zaczynamy. W tym serwisie zaglądamy do gminy Nowa Sucha. Samorząd rozważy, czy spółdzielnie energetyczne mogą się tu sprawdzić. Będą też wieści z gminy Campinos. Już niebawem odbędzie się tu wydarzenie, które przypomni, jak dawniej wyglądały wiejskie wesela. Jowita Leszczyńska, zapraszam. Dobiegła końca przebudowa ulicy Polnej w Młodzieszynie. Na realizację inwestycji gmina Młodzieszyn pozyskała ponad 143 tysiące złotych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała część kosztów w wysokości blisko 100 tysięcy złotych stanowił wkład własny gminy. W odbiorze drogi uczestniczył poseł Adam Orliński.
8: Blisko kilometr drogi udało się z tych środków właśnie rządowych, centralnych zmodernizować. Droga uzyskała zupełnie nowy wymiar, zupełnie nową jakość. To poprawia bezpieczeństwo mieszkańców, to poprawia komfort podróżowania, no a przede wszystkim daje także rozwój, bo dobra droga to możliwość poszukiwania przy niej działki czy rozwoju swojego gospodarstwa rodzinnego. To na terenach wiejskich taki ważny aspekt komunikacyjny i bardzo z tego tytułu się cieszę. Cieszę się, że na tych terenach właśnie poza miastami, na terenach wiejskich, przy tych nowo powstających też osiedlach i domach udaje się te drogi modernizować i przykład właśnie takiej drogi w Młodzieszynie.
7: Kolejne środki zewnętrzne trafiły do gminy Nowa Sucha. Samorząd pozyskał dotację z samorządu województwa mazowieckiego. Jak mówi wójt Maciej Mońka, kwota może nie jest imponująca, bo to 20 tysięcy złotych, ale wesprze działania gminy.
9: Dotyczy to tworzenia spółdzielni energetycznych. To nie są jeszcze pieniądze na właśnie tworzenie takich spółdzielni, ale na wykonanie takich badań, diagnozy, czy te spółdzielnie, w naszym przypadku konkretnie gminy Nowa Sucha na przykład, czy to ma sens. Przypominam, że spółdzielnie energetyczne to jest taka formuła prawna, która pozwala pewnym podmiotom, mogą to być podmioty typowo gminne, albo też podmioty gminne i prywatne, stworzyć spółdzielnie w tym celu, żeby uzyskiwać oszczędności, po prostu rozliczeń energii z zakładem energetycznym.
7: Mówił wójt Maciej Mońka. A teraz obiecane zaproszenie. KGW Rzeźkie Babki ze Strzyżewa zaprasza na bardzo interesujące wydarzenie pod hasłem Na ludową nutę. Wesele wiejskie jak dawniej. Odbędzie się ono w dworze w Strzyżewie 8 sierpnia w godzinach od 16 do północy. W programie dawne obrzędy weselne, warsztaty rękodzielnicze, weselny obiad i oczywiście zabawa taneczna. Będzie też konkurs mody weselnej w dawnym stylu. KGW zaprasza do wspólnej zabawy całe rodziny.
0: Wiadomości ekonomiczne.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Paliwa mogą w drugiej połowie sierpnia stanieć o około złotówkę na litrze. Rząd planuje obniżyć pod koniec wakacji VAT na paliwa. Pakiet ma obowiązywać przez kilka tygodni, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
14: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
13: Resort energii liczy też, że Orlen przedłuży weekendowe promocje na paliwo. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii. Polskie elektrownie również używają wody z rzek do chłodzenia turbin, ale jak mówi ekspert do spraw energetyki Jakub Wiech z podcastu podcastu Elektryfikacja, nasz kraj robi dużo, by odpowiedzieć na zagrożenia i nie dopuścić do niedoborów prądu.
15: Elementem tej odpowiedzi jest na przykład transformacja energetyczna. Budujemy dużo mocy, które nie potrzebują chłodzenia, fotowoltaikę. Dzięki temu odciążamy nasze elektrownie węglowe, więc nie grozi nam już to, co groziło nam 11 lat temu. Budujemy też wiatraki na lądzie i na morzu. Zwłaszcza te na morzu są teraz szczególnie ważne, bo na morzu warunki wiatrowe są lepsze niż na lądzie i dzięki temu możemy ten system też podtrzymywać.
13: Minister energii zapowiedział, że obecnie Polska dysponuje nadwyżką energetyczną i jeśli będzie to konieczne, wesprze Węgry w kryzysie energetycznym. Lotnisko Katowice-Pyrzowice pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port inwestuje w nowe skanery i zapowiada więcej zmian, bo co roku notuje nowy rekord pasażerów, mówi rzecznik prasowy portu Piotr Adamczyk.
16: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy.
13: Nowe skanery mają pojawić się najpóźniej przed przyszłorocznymi wakacjami.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
6: 5 minut już po 16, czyli rozpoczynamy letnie granie w Radiu Słuchacze. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko. Letnie gorące, bardzo, bardzo, bardzo gorąco jest za oknami, także chowajcie się jeszcze, bowiem temperatura przekracza 30 stopni, ale będzie już powoli, powoli szła w dół. 5 po 16, dziś 4 sierpnia, wtorek. Dominik i Prokop mają imieniny i to im składamy najlepsze życzenia, gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka. Oby, może nie aż tak mocno.

0: 13 po 16 już na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Słuchacze w czas i pora na nasz dzisiejszy popołudniowy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Słuchacie letniego grania w Radiu Sochacze w gorące sierpniowe, wtorkowe popołudnie, 21 po 16 już na zegarach. Tymczasem słuchajcie, ruszyły już zapisy na 25. jubileuszowy rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. To najstarszy rajd rowerowy na terenie powiatu sochaczewskiego. Z tej okazji wczoraj odbyła się specjalna konferencja prasowa na placu Kościuszki. Tam był oczywiście Maciej Małecki, poseł na Sejm RP, który opowiedział o tym, jaką trasą w tym roku pojadą wszyscy chętni.
1: Wystartujemy w tym roku rajdem z placu Kościuszki, na którym się znajdujemy. W sobotę 5 września pojedziemy do Młodzieszyna, gdzie w pięknym parku przy stawie, przy domu nauczyciela dawnym będzie piknik rodzinny, ale żeby wystartować w rajdzie, trzeba się zapisać na rajd rowerowy. Zapisy na rajd rowerowy jubileuszowy, bo edycja 25 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Olimpijskiej 3 w Sochaczewie do 27 sierpnia.
0: My oczywiście zachęcamy do udziału.
2: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox,
8: tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
11: magazynierze!
10: Już dziś Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP przy ulicy Warszawskiej 2 w Sochaczewie. Protektor, ubieramy także torreadorów.
12: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
2: Letnie granie.
13: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
14: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: nie mówiła nic i EMO 2017, czyli sprawdzamy, co słychać na drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: A w niektórych miejscach nie słychać zbyt dobrze. Tak jest na Łowickiej Gawłowskiej, na Traugutta na lewo skręcie i na Alei 600-lecie od Warszawskiej po ulicę Trojanowską, ciasno na Warszawskiej od skrzyżowania Staszica do skrzyżowania z Aleją 600-lecia i nawet kawałek dalej w kierunku stadionu. Więcej samochodów na obwodnicy w Kuznocinie i na Żyrardowskiej. 50 też jadąc od Żyrardowa delikatnie trzeba zwolnić. Jedziemy na górę, a tam w Różkach na rondzie od Wyszogrodu też dosyć sporo samochodów, które ustawiły się do włączenia do drogi. Do Żyrardowa, Łowicza czysto, w Zakrzewie jadąc w kierunku Skierniewic cały czas prace drogowe i tutaj jest ruch wahadłowy na autostradzie A2 Łódź-Warszawa czysto, na węźle w Wiskitkach od Żyrardowa do miejscowości Morgi sięga korek, także tam trzeba będzie chwilę postać. Patrzę, co na 92, jedna zmiana świateł na wysokości Topołowej, zwolnicie w Błoniu, Piorunowie i w Święcicach, większe natężenie w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim. Jeżeli chodzi o 580, to tutaj na wysokości Wiejcy widać jakieś delikatne utrudnienia, później w Lesznie na światłach trzeba będzie chwilę postać, utrudnienia też na wysokości Zielonek, no i rondo Babice Nowe. Tutaj z każdej ze stron w tym momencie dosyć dużo samochodów, także szerokości, cierpliwości dla Was mobile. No i przede wszystkim pozdrawiamy tych, którzy dziś muszą jeździć bez klimatyzacji.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.
5: Sprawdź fakturę za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

0: Za chwilę 17, za chwilę wiadomości, a to będą smutne wiadomości, bowiem nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Pozostańcie z nami.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów.

0: hydraulicznych. Wolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.
3: Jest punktualnie 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
4: Nie żyje Andrzej Morozowski, dziennikarz, miał 69 lat. Dostawcy energii dostali sygnał o większym popycie na prąd. Wszystkie kąpieliska nad Bałtykiem nadają się do kąpieli, nie ma czerwonych flag. Dorota Werdecka, na początek smutna informacja. Sprzed chwili nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Wcześniej był związany z radiem. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Andrzej Morozowski miał 69 lat.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
4: Polskie sieci elektroenergetyczne po raz drugi w tym roku zdecydowały się na przywołanie na rynku mocy w związku z możliwym wystąpieniem większego popytu na prąd między 17 a 19. To sygnał dla wytwórców energii, że muszą być gotowi dostarczyć jej więcej na wypadek większego zapotrzebowania, a także dla największych odbiorców, że muszą to zapotrzebowanie zredukować. Z powodu upałów, niskiego stanu rzek i wysokiej temperatury wód używanych do chłodzenia bloków energetycznych największe elektrownie węglowe w kraju ograniczają pracę. Tomasz Węska rozmawiał o tym z Tobiaszem Adamczewskim, ekspertem do spraw energii i klimatu.
5: Drugie w tym roku wezwanie rynku mocy. Co to oznacza?
6: To oznacza tyle, że operator systemu przesyłowego chce zabezpieczyć system w momencie, kiedy widzi, że może brakować mocy w systemie.
5: A musi go zabezpieczyć, bo?
6: Dlatego, że musi być zbilansowana moc, którą dostarczają elektrownie do poboru.
4: Dziś w Polsce upał, jutro jeszcze większy, bo do prawie 40 stopni. Rekord padł we Włoszech. We wszystkich 27 największych miastach w tym kraju obowiązywać będzie w czwartek najwyższy czerwony stopień alarmu z powodu upału. W takiej sytuacji jeszcze nie było. W wielu regionach temperatura sięga 40 stopni, w nocy przekracza 25-28. Rekord padł dziś w Wiedniu w Austrii. 40,8 stopnie pokazały termometry. Wracamy do kraju. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń lasów państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a jesteśmy dopiero w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka lasów państwowych.
7: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
4: 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Rząd mówi o nowym pakiecie zakładającym obniżkę cen paliw. Nowy CPN ma być skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma pozostać bez zmian, mówi minister energii Miłosz Motyka.
8: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
4: Resort energii liczy także na to, że Orlen przedłużył weekendowe promocje na paliwo. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem, woda we wszystkich kąpieliskach nad Polskim Morzem nadaje się do kąpieli. Mowa oczywiście o tych strzeżonych. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni, chłodniej w okolicach Ustki 18-19 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Wróciły upały i one dają nam się niestety we znaki i zostaną co najmniej do piątku. Ostrzeżenia trzeciego stopnia najwyższego, dodajmy, obowiązują praktycznie w całym kraju. W tym momencie w Sochaczewie i okolicach 31 stopni, a jutro przecież będzie jeszcze cieplej, o czym będziemy mówić za godzinę. Ciśnienie zaczyna iść powoli w dół, no i temperatura powoli będzie też szła w dół. Delikatny wiatr, bardzo delikatny, powiedziałbym nawet, towarzyszy nam z północy.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczenia. ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Suchaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Powinno być upalne, a nie letnie granie w Radiu Sochaczew we wtorkowe już popołudnie 5 po 17. Tomek Marciniak, witam Was cieplutko.

0: Halo Houston i Jasiek Piwowarczyk na antenie Radia Sochaczew, 18 już po 17, to jeszcze trochę o pogodzie powiemy. Kto nie musi wychodzić z domu, niech nie spaceruje zbyt długo w słońcu. Wróciły upały, o czym już się przekonaliśmy i o czym będziemy przekonywać się przynajmniej do piątku. Najwyższy stopień alertów obowiązuje na południu i południowym wschodzie, a także w centrum kraju. Ale żar, który leje się z nieba, to nie wszystko, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Oprócz upałów musimy liczyć się również z burzami, które lokalnie mogą mieć gwałtowny przebieg. Najwyższych temperatur spodziewamy się na południowym wschodzie kraju, gdzie lokalnie możliwe będzie 35-37 stopni. Także pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu, unikajmy przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz śledźmy aktualne ostrzeżenia meteorologiczne.
0: A alert obowiązuje głównie dla osób starszych oraz dzieci. Dziś burze mogą pojawić się na zachodzie kraju.
2: Autopromocja.
3: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
2: Autopromocja. Reklama.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
10: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
14: Letnie granie.
15: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
16: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
17: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM. No to zajrzymy jeszcze do kroniki kryminalnej, bowiem wracamy do wyjątkowo tragicznego wypadku w gminie Nieborów. W wyniku zderzenia z kombajnem zginął 11-letni chłopiec jadący na hulajnodze elektrycznej. Prokuratura Okręgowa w Łodzi utrzymuje, że winę ponosi kierowca kombajnu. Zarzuca mu się, że w ogóle tym pojazdem nie powinien poruszać się tą drogą, a także, że miał nieprawidłowo rozłożone urządzenie. Grozi mu do 8 lat więzienia, a więcej przeczytacie o tym tragicznym zdarzeniu na tusochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Psst, to do ciebie, spawaczu, tynkarzu, grabarzu, inżynierze,
4: magazynierze!
3: Już dziś Protektor i Sara Workwear zapraszają na otwarcie nowego salonu BHP przy ulicy Warszawskiej 2 w Sochaczewie. Protektor. Ubieramy także torreadorów.
1: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Lionel Richie na antenie Radia Sochacze w 13 do 18 na zegarach. Tak przeglądam internety i natknąłem się na bardzo ważną informację, zwłaszcza dla osób, które wyjeżdżają dopiero na wakacje. Otóż chodzi o zastrzeżenie PESEL-u, zanim wyjedziemy, namawia do tego Ministerstwo Cyfryzacji, zachęcając, że to tylko jedno kliknięcie, a może uchronić przed kosztownymi problemami, bo w czasie wakacji łatwiej o kradzież dokumentów i wyciek danych. Numerem PESEL można zastrzec m.in. w aplikacji M-Obywatel. Tak a propos wakacji, to jak wynika z badań, podczas nich płacimy bardzo różnie. Są kraje, w których bez gotówki się po prostu nie da, a najbardziej bezgotówkowe kraje w Europie to Holandia i Finlandia. Te gotówkowe to przede wszystkim Włochy.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: A u nas muzycznie formacja Demonu i Statki na niebie.

0: zbliżamy się do 18, za chwilę wiadomości, a w nich o tym, że zakaz reklamy aptek w Polsce ma zostać zniesiony. Dlaczego i na jakich warunkach? O tym już za chwilę na 94 i 9 FM. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
1: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Na zegarach 18 w Radiu Sochaczew Wiadomości. Zapraszam.
7: Zakaz reklamy aptek w Polsce ma zostać zniesiony. Przepisy o najmie krótkoterminowym do poprawki.

0: żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy znoszący całkowity zakaz reklamy aptek. Autorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia. Przepisy mają pozwolić na prowadzenie reklamy, ale z ograniczeniami. Apteki nie będą mogły m.in. oferować klientom korzyści w zamian za zakupy, a reklamy nie będą mogły zawierać sugestii, że brak skorzystania z oferty placówki pociągnie za sobą pogorszenie stanu zdrowia lub brak poprawy. Za naruszenie przepisów będą groziły kary finansowe. W Polsce od 14 lat obowiązywał całkowity zakaz reklamy aptek, ale jest niezgodny z prawem unijnym.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Po 15 sierpnia ruszą prace nad poprawkami rządowego projektu dotyczącego najmu krótkoterminowego. Zmieniona ustawa ma uwzględniać interes samorządów, wspólnot i mieszkańców. Wziąć też pod uwagę interes tych, którzy chcą z takiej formy najmu skorzystać. Obecne przepisy w żaden sposób nie zabezpieczają interesów mieszkańców. Zdaniem samorządowców potrzeba wyznaczenia stref, gdzie najem mógłby obowiązywać, twierdzi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
2: Wolałbym, żeby samorządy miały w tej sprawie więcej do powiedzenia i zawsze będę stał na tym stanowisku. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o możliwość wybierania stref, które są w sposób znacznie bardziej ścisły regulowane.
0: Część mieszkańców nawet nie wie o tym, że lokal obok jest przeznaczony na najem krótkoterminowy, mówi jedna z mieszkanek ulicy Zgoda w Warszawie.
3: Bywają takie przypadki, że na przykład w kawalerce jest 14 osób i jest bal. Bal, po prostu bal. No i puka się 6-8 razy, 10 razy, aż wreszcie ktoś otwiera i mówi: zapraszamy, zapraszamy, dosłownie w takiej formie. Prawdopodobnie wynajęli to mieszkanie na prywatkę jakąś fajną.
0: Sejm projektem o najmie krótkoterminowym zajmie się we wrześniu. Regulacje w Polsce powinny obowiązywać od 20 maja. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu w związku z niskim stanem wody w Wiśle ograniczyły pracę. Woda z rzeki wykorzystywana jest do chłodzenia elektrowni. Spółki z grupy Enea, do której należą elektrownie, na bieżąco monitorują sytuację. Warszawskie kąpielisko nad Jeziorem Czerniakowskim zostało zamknięte do odwołania w związku z wykryciem w wodzie sinic. Ośrodek Sportu i Rekreacji Mokotów, administrujący strzeżonym kąpieliskiem, zaapelował do mieszkańców, by przestrzegali zakazu kąpieli. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Przez minione ćwierć wieku pracował w TVN24. Na swoim koncie miał wiele dziennikarskich wyróżnień. Między innymi w 2006 roku otrzymał tytuł Dziennikarza Roku Grand Press i nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Morozowski zmarł po ciężkiej chorobie, ale chciał być aktywny zawodowo do samego końca, wspomina jego przyjaciółka, dziennikarka Dominika Wielowiejska.
4: Andrzej rzeczywiście sam na antenie poinformował o tym, że zmaga się z chorobą nowotworową. Był niesamowity właśnie w tym, że mimo tak wielkiej słabości niemalże do końca pracował i był obecny na antenie, bo praca była jego wielką pasją. Podziwialiśmy go.
0: Andrzej Morozowski miał 69 lat.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Cały czas gorąco, 30 stopni w cieniu pokazują termometry, duszno, parno i tak będzie do końca dzisiejszego dnia. Słońce zajdzie za horyzont o 20:27. Jeżeli chodzi o noc, no to słupki rtęci w tym najchłodniejszym momencie pokażą 20 kresek, a jutro najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Do 37 pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach. Będzie bardzo, bardzo gorąco od samego rana słonecznie, a później ta temperatura będzie szła do góry, także pamiętajcie o tym, żeby jutro bez powodu nie wychodzić na dwór. W czwartek już trochę chłodniej, a w piątek około 24 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 5 po 18 letnie granie w Radiu Sochacz F. Wracamy do niego. Tomek Marciniak, witam ponownie. Leny Krawic wita się z wami muzycznie, a już za chwilę przywita się z wami Katarzyna Siekierska, restauratorka z CeraVe, bowiem czas na kolejną odsłonę Sekretów Szefa Kuchni. Zapraszam.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Witamy serdecznie. Kolejny odcinek Sekretów Szefa Kuchni. Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka Celewi Sochaczew jest razem ze mną. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wakacje, jeszcze raz wakacje, a to oznacza, że czas porozmawiać sobie o pomidorach, bo te są w tym swoim, można powiedzieć, prime, bo i do jedzenia, do przetworów, do wszystkiego. Pytanie jest na początek inne. Co zrobić z ich nadmiarem, jeżeli mamy ich za dużo? Tak na nie czekamy, a później się okazuje, że jest ich zdecydowanie za dużo.
4: Tak naprawdę możemy zrobić z nimi wszystko, bo od przecierów, od sałatek, zup pomidorowych gotowanych na świeżych pomidorach, z pomidorami naprawdę możemy się pobawić, możemy je w całości zamrozić, możemy zrobić z nich sos, możemy zrobić z nich salsę, możemy je upiec i zrobić tatar z pieczonych pomidorów.
3: Przypomnijmy naszym słuchaczom, że my już żeśmy temat pomidorów poruszali w audycji. Tak. I my dzisiaj do tego tematu wracamy, ale to wracamy całkiem świadomie, bo jest tak, że nawet ja tak miałem, że kupuję kilogram, dwa i za chwilę dostaję.
4: I mamy 10 kilo w domu.
3: No może nie 10, ale 5,
4: ale miskę 7, całą, tak. Całą miskę.
3: Jest problem, robi się problem i trzeba coś robić, bo...
4: No po prostu, szkoda ich przede wszystkim, żeby się zmarnowały, tak? Więc jak najbardziej, wiadomo, sierpień, więc to jest najlepszy moment na te pomidory. Jeszcze w wielu miejscach tak naprawdę te pomidory dopiero dojrzewają. Będziemy mieli pełen wachlarz po prostu wszystkiego do wyboru.
3: No właśnie, pytanie z numer jeden. Czy pomidory to powinno się w lodówce przechowywać, podobnie jak jajka?
4: No właśnie, to jest chyba jeden z największych grzechów. Już jakby w pierwszej naszej rozmowie o pomidorach też wspominaliśmy o tym. No nie, dojrzałych pomidorów nie powinno się przechowywać w lodówce i niska temperatura zabija ich aromat, sprawia, że one stają się mączaste. Zmienia się im struktura. Dlatego najlepiej czują się w temperaturze pokojowej, najlepiej jeszcze ułożone ogonkiem do dołu.
3: Ogonkiem do domu. No dobra, ale ja mam tą miskę tych 7 kg pomidorów i chciałbym się dowiedzieć, one są dojrzałe, co mogę z nimi zrobić?
4: No to tak jak wspomniałam, po pierwsze możemy je zamrozić, takie całe, takie jak w tej misce leżą, pokroić i zrobić z nich na przykład sos. Możemy upiec je z oliwą, z czosnkiem, z ziołami. Możemy zrobić pasatę pomidorową albo przecier pomidorowy na zimę, zamknąć w słoiku. Możemy zrobić ketchup domowy, salsę pomidorową. Możemy upiec pomidory i zamrozić pieczone. Możemy zrobić oliwę pomidorową, pomidorowe masło, tak jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o masło, robiliśmy masło ziołowe, tak też możemy zrobić masło pomidorowe, albo po prostu możemy zrobić pesto z suszonych pomidorów.
3: Powiedziałaś, że można je zamrozić i można je upiec.
4: Tak. Zdecydowanie. Pomidory można zamrozić i to bez obierania. Wystarczy, że je umyjemy, wysuszymy, wytrzemy i włożymy takie w całości do zamrażarki. Po rozmrożeniu skórka praktycznie schodzi sama odchodzi od miąższu, więc one nam się świetnie sprawdzą później do sosów, do zupy czy do leczo, więc zimą wyjmiemy sobie takiego pomidora i trochę smaku lata. Znowu wyciągniemy z tej zamrażarki. Jak najbardziej w całości możemy. Upiec również, dlatego że to pieczenie wydobywa naturalną słodycz. Tak naprawdę pomidory są jeszcze zdrowsze po upieczeniu. Po około godzinie w piekarniku są jeszcze bardziej aromatyczne, lekko karmelowe, idealnie nadają się wtedy do makaronów, do kanapek czy do kremu. czy do na przykład tatara z pomidorów?
3: Ja zdecydowanie lubię pomidory świeże z solą i one mi wystarczają, ale słyszałem, że można jeść je na słodko.
4: Tak, można jeść na słodko i to jest właśnie coś, co zrobimy dzisiaj. Dżem pomidorowy to jest absolutny hit kuchni śródziemnomorskiej. Świetnie smakuje, świetnie się komponuje z dojrzewającymi serami, z buratą, z grillowanym mięsem, czyli z czymś, co w tej chwili jest w pełni sezonu i zdecydowanie sięgamy po wszystko, co świeże i lekkie.
3: No to bardzo chętnie sam posłucham, jak ten dżem
4: gotujemy.
3: Można, tak, można przygotować, bo powiem szczerze, że nie słyszałem, żeby dżem był z pomidorów. A tu się okazuje, że może być. Dobrze.
4: Tak, potrzebujemy kilogram dojrzałych pomidorów, 150 gram cukru trzcinowego, sok z połowy cytryny, pół laski wanilii i szczyptę chili. Pomidory sparzamy wrzątkiem, obieramy ze skórki, kroimy na mniejsze kawałki. Przekładamy je do garnka, dodajemy cukier, sok z cytryny, wanilię, odrobinę chili. Całość gotujemy na małym ogniu przez około godzinę do półtorej, od czasu do czasu mieszając, aż ten dżem nam zgęstnieje, czyli tak naprawdę robimy dokładnie to, co w przypadku innych dżemów. I gorący przekładamy do wyparzonych słoików, odwracamy do góry donem na kilka minut. I gotowe.
3: Z czym możemy podać?
4: No oczywiście, tak jak mówiłam, najlepiej się komponuje z serem, z buratą, na przykład z grillowanym serem halloumi. Też super pasuje nam dżem z pomidorów. Albo po prostu zrobimy sobie grzankę. Posmarujemy takim dżemem grzankę, dodamy odrobinę oliwy.
3: Jedzenie gotowe. Albo jeżeli ktoś chce iść na łatwiznę, to po prostu na krągę chleba z masłem sobie posmaruje.
4: Jeśli nie chce robić grzanki, to
3: jeśli
4: tak.
3: Jeśli jest leniwy, po prostu nazwijmy rzeczy po imieniu, to tak w tym wejściu to wszystko. Wracamy za kilka minut.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Radio Sochaczew.

0: to twój dzień.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Przypomnę, że w audycji żyjesz Sekrety Szefa Kuchni. Goszczę dziś Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę serwisu Sochaczew. Jak zrobić suszone pomidory domowym sposobem? Czy to jest możliwe?
4: Tak, to jest możliwe, nie trzeba mieć specjalnej suszarki, wystarczy, że ustawimy piekarnik na 100-110 stopni i uzbroimy się w cierpliwość. Małe pomidorki pieczemy przez około 4 godziny, lekko je skropimy wcześniej oliwą, czosnek, możemy dodać tymianek, który bardzo dobrze się komponuje i to wszystko.
3: Pomidory są tutaj dziś numerem jeden, jeżeli chodzi o naszą tematykę rozmowy. Kupujemy często pasatę, czy zastępujemy w ten sposób przecier pomidorowy?
4: No nie do końca. Pasata jest gładsza, to trochę co innego. Jest bardziej delikatna, jest pozbawiona pestek oraz skórek. No i przede wszystkim to pasata jest jakby głównym składnikiem większości włoskich sosów. A nasz przecier pomidorowy jest taki bardziej tradycyjny do zupy pomidorowej na przykład.
3: A czy do pomidorów dodajemy cukier, jeżeli chodzi o przetwory, bo sierpień, tak jak wspomniałaś, to właśnie jest miesiąc na robienie przetworów.
4: Ja jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o cukier i ja uważam, że jeżeli pomidory są dojrzałe, są sezonowe, czyli robimy to teraz w pełni sezonu, gdzie tego smaku mamy w tym pomidorze mnóstwo, to nie ma takiej potrzeby. Warto jest najpierw spróbować tego sosu, który ugotowaliśmy, czy pasaty, czy przecieru i dopiero wtedy zdecydować, czy tak naprawdę ten nasze danie w ogóle wymaga dodania odrobiny cukru. Bo bardzo często to jest po prostu niepotrzebne.
3: Jeżeli chodzi o pasatę, to jak to się tutaj powinno zachować według litery prawa?
4: Jeśli przygotowujemy pasatę lub cokolwiek takiego, co wymaga obrania pomidorów, bo to chyba tutaj jest coś, co zajmuje nam najwięcej czasu, to mamy na to fajny sposób. Naprawdę jest to bardzo łatwe i zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy, że natniemy je od góry, nie od strony ogonka, tylko od góry na krzyż po prostu. Natniemy na krzyż, wrzucimy do garnka z gotującą się wodą, dosłownie na jakąś minutę, dwie, no to w zależności od tego, jak widzimy, że ten pomidor jest duży. Wyjmiemy go od razu, przełożymy. To jest coś, o czym też już wiele razy mówiłam. Wyjmiemy go do zimnej wody wypełnionej, do miski wypełnionej lodem i zimną wodą i poczekamy chwilę, bierzemy do góry pomidora i po prostu ręką cała ta skórka nam
3: przechodzi
4: szok termiczny i tutaj nic więcej nie potrzeba. Możemy oczywiście też pokroić pomidora, chwilę pogotować i później przetrzeć go przez sitko, żeby się nie bawić w to obieranie, bo to obieranie naprawdę w całym gotowaniu zajmuje najwięcej czasu.
3: No jest męczące, tak? No, dokładnie. Co tu będziemy ukrywać, tak?
4: I co ciekawe, bo to taki fajny trik, ciekawostka w zasadzie, jeśli chodzi o pomidory, nie przechowujemy obok siebie pomidorów i ogórków. Bo bardzo często wracamy z zakupów, wracamy z ryneczku i tak naprawdę w jednym miejscu układamy jedno i drugie. No nie, pomidory wydzielają taki naturalny gaz zwany etylenem i on przyspiesza dojrzewanie. Natomiast ogórki są na niego bardzo wrażliwe i dlatego bardzo szybko nam się popsują, będą miękkie, więc najlepiej te dwa warzywa przechowywać zupełnie oddzielnie. Będą one miały dłuższe i zachowają dłużej świeżość. Nawet można zauważyć w sklepach, że bardzo często oddziela się takie owoce, które wydzielają dużo etylenu od tych, które są na niego bardzo wrażliwe. Nawet nie zwróciliśmy na to uwagi, ale pomidory nie leżą w sklepach obok ogórków, bo po prostu dzięki temu dłużej zachowują świeżość i się nie psują przedwcześnie. Ale jeśli chcemy, żeby ten pomidor dojrzał nam szybciej, to musimy go położyć obok banana. Albo obok jabłka, bo to są owoce, które wydzielają etylen i sprawiają, że pomidory jeszcze szybciej dojrzewają.
3: To porozmawiajmy w takim razie o najpopularniejszych odmianach pomidorów, a jest ich trochę. No i od razu przy okazji tego, jak je odpowiednio wykorzystać. Do czego?
4: No jest trochę, rzeczywiście. Pomidor malinowy, bo to jest chyba taki najbardziej lubiany przez Polaków. Duży, soczysty, słodki, niezwykle aromatyczny. Jest to pomidor, który idealnie sprawdza się do kanapek, sałatek, do carpaccio z pomidorów. I to jest pomidor, którego szkoda jest wykorzystywać do sosów czy do przetworów. Kolejny to bawole serce, to jest taka włoska odmiana pomidora, on zawsze robi taką...
3: Takie czarne, dodajmy, tak?
4: Nie, bawole serce to jest duże czerwone, mówisz pewnie o czekoladowych, a to czekolady. Później tak też powiemy. Bawole serce, on jest taki nierównomierny, taki ma... no jak trochę wygląda rzeczywiście jak serce.
3: A to my na targowisku szukali w takim razie.
4: A, no widzisz. No może jakąś jeszcze mieli odmianę, którą ci zaproponowali, ale rzeczywiście on jest troszeczkę inny, dlatego że ma mięsisty miąższ. Ten miąższ w środku tego pomidora będzie inny niż w malinowym, ma bardzo mało pestek i on świetnie pasuje do właśnie buraty, do mozzarelli, czyli do takich włoskich naszych, bardzo ulubionych włoskich serów, które bardzo dobrze się komponują z pomidorami. San Marzano. To są moje chyba ulubione pomidory. Jest to w ogóle król włoskich sosów pomidorowych. Podłużny, mięsisty. Ma bardzo mało pestek, mało wody. To jest taka odmiana, z której powstają najlepsze passaty. Wszelkiego rodzaju sosy do makaronów, tak? Mhm. Roma. To jest bardzo podobny do San Marzano, taki, który w Polsce jest znacznie łatwiej dostępny niż San Marzano. Idealny do suszenia, pieczenia, do wszelkiego rodzaju przetworów, czyli to jest ten, którego używamy do robienia przecierów na zupę pomidorową na zimę. Lima to jest bardzo popularna odmiana, którą uprawiamy w polskich ogródkach. Duży, mięsisty pomidor, mało pestek, świetny zarówno do kanapek, jak i do przecierów. To jest bardzo popularna u nas odmiana. Oczywiście pomidorki koktajlowe, małe, słodkie, bardzo aromatyczne. One też mogą tutaj szaleć i mogą być pieczone z czosnkiem, z tymiankiem, a jednocześnie możemy je po prostu dorzucać do sałatek na surowo. Żółte pomidory, mniej kwaśne, delikatniejsze w smaku niż czerwone odmiany, dobre do sałatek, jakichś kolorowych dań, jako dodatek jakichś kolorowych dań. No i mamy te czarne, o których wspomniałeś, czekoladowe. To taki lekko dymny, bardzo słodki smak. Rarytas, bym powiedziała, wśród miłośników pomidorów. No ale do sałatek w domu najlepiej wybrać pomidory malinowe albo bawole serca.
3: Czy kolor w ogóle ma znaczenie pomidora?
4: Zdecydowanie tak. Czerwone pomidory są zwykle bardzo kwaskowe i zawierają dużo likopenu. Żółte delikatniejsze, słodsze, a ciemne odmiany taki głęboki, niemal śliwkowy smak. Dlatego latem warto kupować pomidory w różnych kolorach.
3: Domowe suszone pomidory w oliwie, to jest przepis, z jakim dzisiaj do nas przyszłaś, to posłuchamy, jak to się robi.
4: I to jest kolejny przepis, który możemy wykorzystać później w różnych, bardzo różnych opcjach, w pastach wszelkiego rodzaju, sałatkach, makaronach. Potrzebujemy kilogram podłużnych pomidorów, 3 ząbki czosnku, świeży tymianek, oliwę i sól morską. Pomidory przekrawamy na pół, delikatnie solimy i pieczemy około 4 godzin w temperaturze 100-110 stopni. Następnie przekładamy do wyparzonych słoików, dodajemy czosnek, tymianek, zalewamy oliwą i mamy gotowe słoiki z suszonymi pomidorami.
3: Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka Selawi Sochaczew, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

Lady Punk na antenie Radia ZHF. Ja wiem, że są wakacje, ale są też takie osoby, które teraz są w trakcie poszukiwania nowej pracy. No o tym, co bierzemy pod uwagę, szukając nowej pracy, chodzi o to, że jednym z kluczowych elementów jest czas dojazdu. Tak, tak, nie wynagrodzenia, czas dojazdu. Z raportu Pracuj.pl wynika, że 59% osób zrezygnowało z udziału w rekrutacji z powodu zbyt długiej drogi do pracy. Wśród ważnych czynników blisko połowa badanych wskazała także koszty transportu, a 30% możliwość elastycznego dopasowania godzin pracy w taki sposób, aby ominąć godziny szczytu.

0: Za chwilę 19, za chwilę kolejna porcja wiadomości, a w nich ostrzeżenia przed burzami dla 8 województw. Dowiecie się, czy są też dla województwa mazowieckiego.
1: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: Są ostrzeżenia przed burzami dla 8 województw. Polski wolontariusz zginął w Ukrainie, MSZ potwierdza. Sprawdzimy też, jak wygląda praca Bear Commando, czyli grupy do płoszenia niedźwiedzi. Paulina Nawrocka, zapraszam. 8 województw w Polsce IMGW objęło ostrzeżeniami przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydane są dla kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Miejscami burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego poranka.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Polski wolontariusz zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych, potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór i zadeklarował, że MSZ i polska placówka w Ukrainie są gotowe udzielić rodzinie wsparcia konsularnego. Wewiór zaapelował jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny zabitego. O śmierci polskiego wolontariusza poinformowano pod koniec lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy. Mężczyzna jeździł do Ukrainy z ładunkami pomocy humanitarnej dla mieszkańców miejscowości znajdujących się w pobliżu linii frontu. Co najmniej 20

0: 24 osoby zostały ranne w ataku lotniczym Rosji na Kramatorsk w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, powiadomił szef wojskowych władz obwodowych. Na miasto w godzinach porannych zrzucono dwie manewrujące bomby lotnicze. Uszkodzonych zostało m.in. 6 budynków wielorodzinnych i 2 placówki oświatowe. Ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu coraz bliżej realizacji. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Na jakim etapie są prace, sprawdzał Paweł Radzewicz.
1: Żeby ruszyć z budową drogi krajowej łączącej plac budowy elektrowni z ekspresową 6, brakuje już tylko ostatecznego zezwolenia. Trwa przygotowanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA.
2: Intensywne prace na trasie głównej, można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już pracę przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
1: Drogi potrzebują budowniczowie elektrowni atomowej, ale później będzie ona stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
2: Skróci to bezpośrednio czas podróży drogą ekspresową S6. Już od węzła Łęczyce będziemy mogli się włączyć na drogę krajową na urokliwe plaże w gminie Choczewo.
1: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata.
0: Małopolski Urząd Wojewódzki prowadzi nabór ekspertek do Rady Kobiet, która ma działać przy wojewodzie. Zespół będzie m.in. monitorował sytuację kobiet w regionie, przygotowywał rekomendacje, inicjował debaty i kampanie społeczne. Nabór trwa do 25 sierpnia. 12 osób, broń gładkolufowa i pierwsze skuteczne interwencje. Tak od tego tygodnia wygląda praca Berkomando w Bieszczadach. Skład zespołu do płoszenia niedźwiedzi jest już właściwie zamknięty, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
3: Te etaty stałe są zabukowane, są już osoby zatrudnione. Jeszcze uzupełniamy ten skład grupy osobami na umowę o dzieło, jako takie wspomożenie działań.
0: Grupa ma już za sobą pierwsze płoszenie. Jej skuteczność przetestowano w terenie już kilka dni po wejściu przepisów, które umożliwiają jej płoszenie gumowymi kulami podchodzących pod zabudowania drapieżników.
4: Takie temperatury jak dziś i jutro, no to naprawdę trzeba bardzo, bardzo, bardzo dużo pić wody, do 2,5 litra nawet na osobę, tak przynajmniej twierdzą lekarze i my jak najbardziej do tego zachęcamy. Letnie granie Radio Słuchacze w 3 po 9, tak w skrócie, a Tomek Marciniak, nazywam się tak, gdyby ktoś nie wiedział. Zaczynamy kolejną godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania, w niej powiemy o pieniądzach, o jedzeniu mięsa.

0: 18 po 19 to Radio Słuchacz FM. Mówiłem, że będzie o jedzeniu, bo tak sobie przeglądam w międzyczasie internety i okazuje się, że tylko garstka Polaków w ogóle nie jada mięsa. Z badania, którego wyniki publikuje Rzeczpospolita, wynika, że blisko 85% Polaków je mięso lub wędliny co najmniej raz w tygodniu, a tylko 2,5% wyeliminowało je ze swojej diety. Ponad połowa badanych je dziś tyle samo produktów mięsnych i je 2-3 lata temu. Ponad 21% deklaruje, że spożywa tych produktów niewiele mniej, a 1/5 zjada więcej mięsa niż kilka lat temu. Widać to również po sklepowych półkach. Jedna z sieci supermarketów odnotowała wzrost sprzedaży wędlin o 15%, a mięsa o ponad 22%.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
2: Reklama.
3: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: można powiedzieć, że wakacje na półmetku, a ja tu o pracy będę mówił wakacyjnej. No ale studenci mają dłuższe wakacje, bo do końca września. A nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi. 30 za zbieranie owoców i warzyw, a 28 zł można zarobić za sprzedawanie lodów w budce. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
1: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
0: A klienci na wakacjach potrafią być hojni. Jeżeli chodzi o studentów, to zarabiają oni jeszcze więcej, bowiem do 26 roku życia nie muszą płacić żadnych podatków.
2: Radio Słuchacze. Gramy wakacyjne przeboje.
3: Autopromocja.
4: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 8 sierpnia od 13 do 22 w Budach Zosinych przy ulicy Armii Krajowej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Lanberry. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

Zbliżamy się do 20 za chwilę wiadomości, a w nich o fali upałów, jaka przetacza się nie tylko przez Europę, ale także i przez Polskę.

0: Reklama. Letnie granie.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Zbliża się 20. Zapraszam na wiadomości, a po nich informacje sportowe z kraju i ze świata.
5: Fala upałów w Europie, jutro w kraju nawet 40 stopni. Polska na unijnym posiedzeniu za wzmocnieniem granic. I leśnicy zachęcają do sprzątania śmieci w ramach corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Paulina Nawrocka. Przez Europę przechodzi kolejna fala upałów. Dotyczy to także Polski, gdzie już jutro termometry w niektórych miastach mogą osiągnąć nawet 40 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.
6: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
5: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się do obszernych pożarów. Strażacy nadal pracują w Hiszpanii, Francji i Grecji.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy. Jak prognozuje IMGW, jutro na południowym wschodzie kraju termometry pokażą nawet 40 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwach świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędnicy apelują, by w najbliższych dniach upewnić się przed wizytą, jak pracuje placówka. Polska opowiedziała się za wzmocnieniem ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i uznaniem, że nielegalny wjazd powinien wykluczać możliwość uzyskania prawa pobytu, poinformowało MSWiA po nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Posiedzenie zwołano w związku z sytuacją migracyjną w hiszpańskiej enklawie Ceucie na północy Afryki, gdzie w ciągu kilku dni z Maroka przedostało się nielegalnie prawie 60 tysięcy migrantów. Jest 3-miesięczny areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety we Wrocławiu. Ofiara w sobotę została kilkakrotnie zraniona nożem. Wczoraj opuściła szpital. Ofiara i domniemany sprawca nie znali się. 18-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Plastikowe butelki, opakowania po jedzeniu, a nawet odpady budowlane trafiają na tereny, które powinny pozostać naturalne. Leśnicy przypominają, że sprzątanie lasów kosztuje miliony złotych rocznie, a Lasy Państwowe przypominają o corocznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Szymon Kępka.
7: Chodzi o to, by zebrać kilka znalezionych odpadów i wynieść je z lasu, a potem mamy już efekt kuli śniegowej, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
8: Warto też nawet zabrać więcej, czyli taka zasada zabierz pięć z lasu przy okazji. Pewno to środowisko nasze leśne będzie jeszcze piękniejsze.
7: Śmieci zagrażają zwierzętom i zwiększają ryzyko pożarów, szczególnie w okresach suszy, a za zaśmiecanie lasu może czekać nas mandat 500 zł lub grzywna do 5 tysięcy.
8: W zeszłym roku to było 744 tysiące metrów sześciennych odpadów, co niestety było też kosztowne zebranie tych śmieci, bo obowiązkiem naszym jako zarządcy lasu jest zbieranie śmieci.
7: Lasy Państwowe za wywożoną co roku górę odpadów z lasów płacą 30 milionów złotych. A to równowartość kilkunastu karetek albo wozów strażackich.
5: Woda we wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli, podał serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na nim wywieszono z powodu zakwitu sinic.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera.

0: Włoch, podobnie jak wczoraj w Koszalinie, wyprzedził po sprincie z peletonu Francuza Paula Maniera, a trzecie miejsce zajął jego rodak Matteo Malucelli. Najlepszy z Polaków, startujący w barwach reprezentacji, Marceli Bogusławski, minął linię mety na 9. pozycji. Trapiony w ostatnim czasie kontuzjami bramkarz Marc-André Ter Stegen został na rok wypożyczony z Barcelony do Ajaxu. 34-letni Niemiec w drużynie ze stolicy Katalonii był konkurentem Wojciecha Szczęsnego. Pracowaliśmy nad jego sprowadzeniem od jakiegoś czasu, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że podpisał kontrakt i może teraz zacząć grać, ogłosił Jordi Cruyff, czyli dyrektor techniczny klubu z Amsterdamu, a w przeszłości dyrektor sportowy FC Barcelony. Aż 12 milionów osób zarejestrowało się w systemie, żeby kupić bilety na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Druga tura przedsprzedaży wejściówek ruszy w najbliższych dniach. Trzeba mieć jednak szczęście, bo decyduje losowanie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
1: Pierwsze bilety w ramach przedsprzedaży już kilka miesięcy temu trafiły do mieszkańców południowej Kalifornii, którzy mieli pierwszeństwo. Oficjalnie pierwsza tura ruszyła w połowie kwietnia. Rozdysponowano wówczas 4 miliony wejściówek. Teraz chętnych jest aż 12 milionów. Nic dziwnego, bo część biletów jest tańsza niż na każdych wcześniejszych igrzyskach. Te najtańsze kosztują ledwie $28 i wpisują się w strategię Games for All, którą ogłosili Amerykanie. Jakby w kontrze do mundialu, który był historycznie drogi. Jak wygląda dystrybucja? Trzeba się zarejestrować, a potem liczyć na to, że system nas wylosuje. Jeśli tak, to można kupić maksymalnie 12 biletów na zawody sportowe i najwyżej 4 na ceremonię otwarcia i zamknięcia imprezy. Igrzyska w Los Angeles odbędą się za 2 lata. Sprzedaży biletów jeszcze nigdy nie uruchomiono tak szybko.
0: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: forget you.
1: Słuchajcie, Radia Sochaczew na 94,9 FM. Przypomnę, że ruszyły zapisy na 25. jubileuszowy rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. W tym roku wyruszymy w trasę do Młodzieszyna dokładnie 5 września. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie do 27 sierpnia. Okazuje się, że organizatorzy przygotowali w tym roku specjalną niespodziankę, o której opowie Maciej Małecki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
2: W tym roku w sposób specjalny chcemy nagrodzić tych, którzy mają najwięcej edycji rajdu na koncie. Oczywiście takim udokumentowaniem edycji są certyfikaty z poprzednich rajdów, bo każdy uczestnik naszego rajdu otrzymuje pamiątkowy certyfikat z danego roku. Wiem, że są nasi stali uczestnicy, którzy nie opuścili ani jednej edycji naszego rajdu od roku 2000, bo 2 lata nam zabrała pandemia. Dlatego już dzisiaj apeluję, żeby wyszukać gdzieś w domowych szufladach, w domowym regale certyfikaty z poprzednich lat i te certyfikaty zabrać ze sobą na jubileuszowy rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: A teraz w Radiu Słuchacze w coś dla miłośników ruchu na świeżym powietrzu. Zumba wraca na Wzgórze Zamkowe. Zajęcia tradycyjnie poprowadzi instruktor Ewa Osińska. Wstęp oczywiście jest wolny dla każdego. Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Taneczne spotkania odbędą się 6, 13 i 20 sierpnia. Wszystkie punktualnie o 19. W imieniu ratusza zapraszamy mieszkańców niezależnie od wieków. Dzieci także są mile widziane. W końcu w zdrowym ciele zdrowy duch.
1: Letnie granie.

0: To jeszcze jak w każdy wtorek przypomnienie, że jutro środa, a to oznacza, że na placu Kościuszki zaparkuje ambulans, w którym będzie można podzielić się najcenniejszym płynem, jakim bez wątpienia jest krew. Zapraszamy między 9 a 13 osoby w wieku od 18 do 65 lat. Należy być zdrowym, wypoczętym, wyspanym, trzeźwym, mieć ze sobą dowód osobisty. Jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, po rozmowie z personelem medycznym zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi, do czego my serdecznie zachęcamy.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

By złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: rondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.